0: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu. Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.
1: Seven News has this new video from the jail cameras as the escape happened.

I do sing, it's part of my life.

Thank you.

zeszłego lata, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

don't love you.

2609, 2609.

Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na kolejny odcinek wybiórczej listy przebojów trójki, czyli powrotu do przeszłości. Dziś zapraszam na notowanie numer 1189 z 12 listopada 2004 roku. Oczywiście znowu się nazbierało masa piosenek, bo okazuje się, że tych piosenek nadających się do puszczania jest czasem nawet więcej niż w 90-tych latach. No zobaczymy. Staram się wybierać jak najlepsze, przynajmniej moim zdaniem. Dobra. 57 utworów mamy wszystkich. Polskich 27, zagranicznych 30. W ścisłym topie 30 utworów, 18 polskich, 12 zagranicznych, dwie nowości, 11 wzlotów, 13 spadków, bez zmian pozycji 6, 2 utwory wypadły z listy. W poczekalni 27 utworów, 9 polskich, 18 zagranicznych, dwie nowości, 1 powrót, 1, 2, 3, 6, 7 pozycji ex aequo. No to nie czekamy na oklaski, tylko jedziemy z poczekalnią. Zaczynamy od miejsca 50. To dwa utwory. Travis, spadek o dwie pozycje, utwór Walking in the Sun, oraz Seal, nowość, utwór Walk on By. Przechodzimy do miejsca 49. Tu także dwie pozycje ex aequo. Na miejscu spadek o dwie pozycje Marcin Rozynek w utworze Nie pasuje, a potem The 411 w utworze Dump. Tutaj awans o jedną pozycję. Przechodzimy do miejsca 48 i tu też dwie piosenki, czyli pozycja ex aequo, Kane, awans o jedną pozycję, utwór Everybody's Changing i Ive Mendes, spadek o trzy pozycje, If You Leave Me Now. No i w końcu jest coś, co puścimy, na miejscu 47, spadek o 7 pozycji, grupa The Libertines w utworze Can't Stand Me Now. No, słuchamy.

Przechodzimy wyżej. Na miejscu 46 spadek o dwie pozycje, grupa Kombi w utworze Sen się spełni. Potem miejsce 45, awans o jedną pozycję, grupa Killer i utwór Liar. Następnie na miejscu 44, awans o jedną pozycję, Frameless w utworze I Try. Na miejscu 43, The Streets, awans o 6 pozycji i utwór Blinded by the Lights. Na miejscu 42 dwa utwory, Eminem, awans o 5 pozycji, Just Lose It, i tak jak tydzień wcześniej, Jarek Śmietana, A Story of Polish Jazz. Posłuchamy teraz 3 utworów. Na początek The Streets, Blinded by the Lights, potem Eminem, Just Lose It i Jarek Śmietana, A Story of Polish Jazz.

No i przenosimy się do miejsca 41. Tutaj stagnacja, status quo. Nihil Novi. Tak jak tydzień wcześniej Alanis Morissette, utwór 8 Easy Steps. Na miejscu 40 spadek o 4 pozycje Chylińska w utworze Zmysłowa. Tak jak Chylińska, będąc jeszcze śpiewając w zespole ONA, była, no nie tyle znośna, co była, nawet się miło i słuchało, tak, potem kariera solowa to jest jakieś nieporozumienie. I stała się taką celebrytką, zresztą co widać teraz. Chyba raczej nie zwraca uwagi na to, co śpiewa, a na to, jak wygląda. Na miejscu 39 powrót na listę, grupa 3 dni później w utworze Kobieta Jesienna. A na miejscu 38 ex aequo dwie piosenki, Red Hot Chili Peppers i utwór Save the Population oraz Leonard Cohen, Go No More Roving. To teraz posłuchamy 3 utworów, Alanis Morissette, 8 Easy Steps, potem Leonard Cohen, Go No More A Roving i na koniec Red Hot Chili Peppers, Save the Population. Mam nadzieję, że ten Cohen pomiędzy Peppersami a Alanis będzie pasował. No, dobra muza zawsze pasuje. Co, posłuchajmy.

0: Ocean.
1: Przenosimy się teraz wyżej. Przypominam, słuchacie wybiórczej listy przebojów trójki, czyli powrót do przeszłości. Władysław Bałtycki to wszystko prowadzi, a przedstawiam wam notowanie numer 1189 z 12 listopada 2004 roku. Przechodzimy teraz do miejsca 37. Tutaj także dwa utwory. Dido, spadek o 3 pozycje, Sand in My Shoes. A potem, tak jak tydzień wcześniej, Nick Cave and the Bad Seeds w utworze Nature Boy. Potem miejsce 36, awans o 10 pozycji, KSU, utwór Nasze Słowa. A na miejscu 35, dwie pozycje, Robbie Williams, spadek o 2 oczka w utworze Radio, a także TSA, awans o 3 oczka, List 20 albo List XX. Nie jest sprecyzowane. Zakładam 20. Posłuchajmy sobie trzech utworów. Nick Cave and the Bad Seeds, Nature Boy. Potem KSU, Nasze Słowa. To jest wersja Unplugged. Tak mi się wydaje. I TSA, List 20.

No i kończymy tą poczekalnię. 35. miejsce, spadek o dwie pozycje, Robbie Williams. A, to było, co ja mówię. 34. pozycja. Nowość, Sydney Pollack, Chomiczówka. Potem miejsce 33. Awans o 6 pozycji, Gwen Stefani i utwór What You Waiting For. Miejsce 32, tak jak tydzień wcześniej, Manic Street Preachers w utworze The Love of Richard Nixon. I miejsce 31, awans o 2 pozycje, Katarzyna Groniec, List do wroga. My posłuchamy dwóch utworów, Sydney Pollack, Chomiczówka, a potem Gwen Stefani, What You're Waiting For.

No i witam wszystkich w topie głównym naszej wybiórczej listy. Miejsce 30, nowość, coś co się zwie młynek kawowy. To coś ma swoich fanów, nawet bliskich mi, ale niestety ja nie jestem tego fanem. Utwór nazywa się Młynek Kawowy Pekin Złota 83. Na miejscu 29 nowość Myslowic, utwór Życie to Surfing. A na miejscu 28 spadek o dwie pozycje, grupa The Streets w utworze Dry Your Eyes. Po raz drugi dziś na naszej liście. Posłuchamy w takim razie Myslowic, Życie to Surfing, a potem The Streets, Dry Your Eyes.

Jak zauważyliście, ja trochę znowu przyspieszam, tak jak tydzień wcześniej. Nie gadam o pewnej części ciała Maryni, tylko staram się zmieścić w tych 2 godzinach. Tydzień temu mi nie wyszło, ale mogło być gorzej, uwierzcie mi. Dzisiaj też jest sporo kawałków, dlatego już nie gadam. To dla miłośników mojej erudycji, mojego oratorstwa bardziej. Terefere. Miejsce 27, awans o 3 pozycje od 2 tygodni na liście. Oczywiście, no widzę, zapomniałem powiedzieć, a dobra, pal licho. W poprzednim notowaniu, ile mają, w poprzednim wejściu, ile mają to na liście, ile są, jak długo. To teraz mówię. Na miejscu 27, awans o 3 pozycje. Hej, utwór Mugi od 2 tygodni na liście. A na miejscu 26 spadek o 1 pozycję od 12 tygodni na liście. Bjerk, utwór Oceania, nie wiem jak to naśpiewa po angielsku, to Oceania powinno być. Miejsce 25, spadek o 3 pozycje od 8 tygodni na liście. Grupa Ptaki, pisze się Ptaki, czyta się pewnie Ptaki. Utwór Chroń to, co masz. No to w takim razie te wszystkie 3 utwory teraz posłuchamy. Hej, Björk, Ptaki.

No i przechodzimy do dalszych piosenek. Przypominam, wybiórcza lista przebojów, notowanie 1189 to wybiórcza lista przebojów trójki. Ja wybieram, których utworów słuchamy. Miejsce 24, tak jak tydzień wcześniej, od 7 tygodni na liście, Leszek Możdżer. Utwór zatytułowany Zdrowy Kołłątaj. Na miejscu 23 spadek o 3 pozycje, od 5 tygodni na liście, Pijama Porno. Wirtualni Chłopcy. Ja nie jestem fanem tego zespołu. Powiem nawet, że ten zespół mnie mierzi i drażni, ale to już któryś z kolei utwór, drugi albo trzeci w tych naszych prezentacjach, gdzie dochodzę do wniosku, że oni nie są aż tacy beznadziejni. Na miejscu 22 awans o 5 pozycji od 2 tygodni na liście, Grzegorz Turnał, Okutno. A na miejscu 21 spadek o 3 pozycje, od 5 tygodni na liście, grupa The Cure, utwór Taking Off. No to słuchamy. Pijama Porno, Wirtualni Chłopcy i The Cure, Taking Off.

No i oto tym sposobem znaleźliśmy się w pierwszej dwudziestce. Tu na miejscu 20 spadek o 3 pozycje. Od 15 tygodni Lady Punk, stacja Warszawa. Szybko przechodzimy do miejsca 19. Awans o 4 pozycje, od 3 tygodni na liście Ania Dąbrowska w utworze Inna. Na miejscu 18 spadek o 7 pozycji. Od 6 tygodni na liście Duran Duran, utwór Reach Up for the Sunrise. Powrót Duran Duran. Oni tam nie nagrywali przez ładnych parę lat, nagle pyk, wyskoczyli. Na miejscu 17 Kasia Kowalska, spadek o 2 pozycje, To co dobre, od 14 tygodni na liście. A na miejscu 16 awans o 3 pozycje, od 3 tygodni na liście Kazik, utwór, który się nazywa Polska płonie. Ja myślę, że po tych 21 latach to jest jakże adekwatny tytuł do tego, co się w naszym kraju dzieje. Polska płonie. Posłuchajmy dwóch utworów: Duran Duran, Reach Up for the Sunrise i Kazik, Polska płonie.

Miejsce 15. A tak sobie jeszcze myślę o tym Kaziku. No, gość potrafi pokazać palcem, trafić w sedno. Nie zawsze, ale często. Na miejscu 15 awansował 6 pozycji, grupa Raz, Dwa, Trzy, od 3 tygodni na liście utwór Tak Mówi Pismo. Strasznie przynudzili tutaj w tym utworze. Miejsce 14, spadek o 1 pozycję, od 7 tygodni na liście Brodka w utworze Ten. Na miejscu 13 spadek o 1 pozycję, od 11 tygodni na liście grupa Meridian w utworze Don't Hurt Yourself. A na miejscu 12 awans o 4 pozycje, od 13 tygodni na liście grupa Happy Set w utworze Zanim Pójdę. No to posłuchajmy sobie Brodka utwór Ten, a potem Happy Set utwór Zanim Pójdę.

No, zbliżamy się do pierwszej dziesiątki. Na miejscu 11 spada go dwie pozycje od 14 tygodni na liście. Cedar, gościnnie z Emily w utworze Broken. Czy ja powiedziałem od 14 tygodni na liście? Chyba tak. I spada go dwie pozycje. Na miejscu 10, tak jak tydzień wcześniej, od 11 tygodni na liście, grupa Manam w utworze To mi się śni. To już nie jest ten stary Manam, to już ten jest Manam chylący się moim zdaniem ku upadkowi, ale zawsze coś tam potrafili skomponować. Na miejscu 9 awans o 5 pozycji od 4 tygodni na liście Depeche Mode, Enjoy the Silence, ale wersja z roku 2004. Zremasterowana, zremiksowana, przede wszystkim zremiksowana, zupełnie nowe brzmienie. Jakże dobrze się tego słucha. Na miejscu 8, tak jak tydzień wcześniej, od 10 tygodni na liście, Blackfield w utworze Blackfield. Na miejscu 7, od 9 tygodni na liście, spadek o dwie pozycje, grupa EM i utwór Kilka wyjść, a na miejscu 6, od 4 tygodni na liście, tak jak w poprzednim tygodniu, to samo miejsce, grupa Placebo i utwór 20 Years. To posłuchamy sobie trzech utworów. Manam, To mi się śni, Depeche Mode, Enjoy the Silence, wersja z roku 2004 i Placebo w utworze 20 Years.

No i teraz to już pierwsza piąteczka, a mamy dzisiaj w ogóle ciekawą sytuację, bo te utwory, które się znalazły na szczycie, to jakaś mama łyga totalna. Na miejscu piątym awans o dwie pozycje, od 4 tygodni na liście grupa Wilki i utwór Bohema. Z kolei na miejscu czwartym od 7 tygodni na liście spadek o 1 pozycję grupa U2 i utwór Vertigo. I tych dwóch utworów teraz posłuchamy, bo za chwilę pierwsza trójka i tam trzeba będzie pokombinować.

No to jesteśmy. Pierwsza trójka, wybiórcza lista przebojów, trójki, czyli powrót do przeszłości, notowanie numer 1189 z 12 listopada 2004 roku. Na miejscu trzecim... Dobra, na dwa pierwsze miejsca są w ogóle do odrzutu. Na miejscu drugim, tak jak tydzień wcześniej i od 7 tygodni na liście, grupa Maroon 5 i utwór She Will Be Loved. Dziękujemy, a na miejscu pierwszym Jam, tak jak tydzień wcześniej, utwór Do Kołyski, 8 tygodni na liście. Też dziękujemy. No i teraz uwaga, pik. To był ten dżingiel przeznaczony na miejsce pierwsze, ale niestety dziś miejsce pierwsze zajął band, który zajął miejsce trzecie. Awans o jedną pozycję od 10 tygodni na liście grupa R.E.M. Living New York. Naprawdę, chociażbym chciał, nie puszczę nigdy w życiu Jamu. Maroon 5 to też takie pitolenie. Dlatego R.E.M., który zajął miejsce trzecie, wygrywa w naszej wybiórczej liście przebojów. Miło było, jutro jest piątek, potem jest... Za tydzień się znowu słyszymy w wybiórczej liście przebojów, ja się nazywam Władysław Bałtycki, trzymajcie się ciepła, posłuchajcie Ariemu. Pa, pa, pa.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu. Mówi Maryczko.

Dzień dobry, wieczór. Witajcie w nowej audycji w Radio Odzew pod nazwą Święta Propaganda, przy mikrofonie Wojtek. Czego można się spodziewać po audycji? Przede wszystkim nowych rzeczy, nowych nagrań, nowych zespołów. Zawsze uważam, że warto wiedzieć, co się nowego dzieje, co powstało, kto gra. A jeżeli niekoniecznie nowe zespoły, to na pewno jakieś nowe nagrania. Wszystko w rejonach hardcore punk, DIY. Od czasu do czasu, tak myślę, taki plan przynajmniej na dzisiaj, przerywane muzyką eksperymentalno-jazzową i jakieś tam rejony, też z jakiejś, umówmy się, undergroundowej sceny jazzowej. Takiej muzyki po prostu słucham po robocie. Przywitał Was zespół Zero Again w piosence Bootlicker. Zespół Zero Again może być już niektórym znany, wydali swoją pierwszą płytę A Deep Appreciation of Suffering w Sanctus Propaganda. Nagranie, którego wysłuchaliście, to nagranie demo na drugą płytę, absolutnie nigdzie nie grane i trzymane w szufladzie. Zespół sobie nagrał te rzeczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko brzmi, jak to się zgrywa i żeby wybrać najlepsze numery na płytę. Płytę będą nagrywać jesienią. Druga płyta zostanie również wydana w Sanctus Propaganda. Zero Again można złapać na żywo 17 sierpnia na Adzie Puławskiej w Warszawie razem z Karą. Dzień później, 18 sierpnia na festiwalu Alerta. Posłuchajmy drugiej piosenki z tego demo. Ona nazywa się Border Control.

Zero Again z Bristolu. Pierwsza piosenka, jaka otworzyła tą audycję, to Bootlicker, druga Border Control. Obie świeże nagrania z demo na drugą płytę. Zespół Zero Again to czterech ziomków, wydaje mi się, z paru znanych dla was zespołów. Glenn, perkusista z zespołu Grand Collapse, który niestety już nie istnieje. Dina, wokalista chociażby w zespole Regret. Paul Payne, gitarzysta na przykład Social Experiment albo System of Slaves. Oraz Ian Glasper, chyba najbardziej doświadczony muzyk z największą przeszłością, basista, który zaczynał grać i utworzył zespół Decadence Within, który nagrał parę płyt dla Peaceville Records. Potem duży, hardkorowy zespół, którą niezłą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, Stomping Ground. Potem były mniejsze zespoły Burnside, taki dla fanów pierwszego, wczesnego 7 Seconds, 36 Strategies, Epizod Flux of Pink Indians, Warwound, moim skromnym zdaniem jeden z lepszych zespołów z Wielkiej Brytanii w tym nowym milenium. I autor książek. I jego najnowsza książka, A Country Fit for Heroes, to jest takie uzupełnienie książki, która wyszła już chyba z dobrą dekadę, jak nie więcej wcześniej, Burning Britain, czyli początek lat 80. i zespoły z Wielkiej Brytanii. Ta książka jakby uzupełnia tamtą, ale zawiera tylko i wyłącznie zespoły, które na swoim koncie mają tylko jakieś demosy albo epki, albo nagrania na płytach kompilacyjnych, czyli zespoły znacznie mniej znane. Glasper ma na swoim koncie już wiele książek. Ta książka chyba jest najgrubsza. Jak mi ją przywiózł, to pytał się, czy ja w ogóle mam miejsce w bagażu. To jest 700 stron. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co było, odszukiwać sobie te zespoły. Każdy z tych zespołów ma fajne opisy, przynajmniej na kilka stron. Są zdjęcia. Można sobie poszukać, posłuchać, co się przegapiło, albo po prostu o czym się nie wiedziało. To nie jest tak, że cokolwiek przegapiliśmy. Mnóstwo rzeczy, nie wiem, strona 86, Domination Factor, Metallic Crust Punk and Dub Reggae. To jest ciekawe. Dalej, co tam mamy? 134, Solvent Abuse z Nottinghamshire. Co tam jest? Warzone jakiś. 306, Spirit of Adventure i tak dalej, i tak dalej. Wydana w Earth Island Books, która już od jakiegoś czasu wydaje książki Iana. Wpadnijcie do Ady 17 sierpnia, pogadać z nim o tym i przede wszystkim oczywiście zobaczyć Zero Again i dnia następnego, 18 sierpnia, na festiwal Alerta Alerta. A my pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii. Wsiadamy w pociąg i jedziemy na północ, rejony Bristol, Leeds i zespół Retsu. To jest nowy zespół, który właśnie na swoim koncie ma debiutancką płytę. Na pewno wielu was zna dokonania Scoota, gitarzysty Extinction of Mankind, basisty Duma. To są jego riffy, to jest jego nowy zespół. Jak sam podkreśla, gra z młodszymi od siebie punkami. Posłuchajcie, jak im wychodzi. Ja osobiście mocno się jaram.

Ale to potężne jest. Co prawda ja nie jestem fanem takiego brzmienia werbla. Niemniej jednak to jest mega, mega potężne brzmienie. Tempo jest szybkie, wokal jest wspaniały. Lecimy do Stanów Zjednoczonych. State Manufacture Terror. To jest zespół z Nowego Jorku. Zespół, który gra całkiem od niedawna. Nie jest szerzej znany. Mam nadzieję, że niedługo będzie szerzej znany, dlatego że zawita do Polski na kilka koncertów razem z zespołem Flower, który z kolei jest dużo bardziej znany. My dzisiaj zagramy po raz pierwszy, jeszcze tego też nigdzie nikt nie puszczał, nagrania State Manufacture Terror z epki, która wyjdzie na trasę właśnie. Jest pewnie gdzieś tam powolutku w produkcji. Zespół zagra najpierw rozgrzewkowy gig 20 sierpnia w Nowym Jorku. Przed trasą wsiadają w samolot. 23 są, grają w Berlinie. 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest. 25 sierpnia siedzą sobie w Białymstoku, idą do studia nagrywać rzeczy. Dobra 12 studio oczywiście. 26 sierpnia Wrocław CRK. Tam złapiecie State Manufacture Terror. 27 sierpnia Praga. 28 Brno. 29 Zagrzeb. 30 Ilirska Bystrica. 31 sierpnia Bologna. To jest ostatni koncert State Manufacture Terror na trasie Flower. Ekipa wraca do Nowego Jorku, a Flower dalej będzie kontynuować swoją trasę. O Flower trochę powiem więcej później. Posłuchamy ich super nagrania live z Montrealu, do którego gdzieś tam się dokopaliśmy od zespołu. A tymczasem premiera absolutna. State Manufacture Terror, prosto ze studia, lepiej nagrane niż demo, z epki, która wyjdzie niedługo na trasę sierpniową tej grupy w Europie. Słuchamy.

No i kto dzisiaj tak gra? Kto w ogóle dzisiaj tak gra? Stęczowo, czyli brudno. Trochę chaosu jest z tych blach, psst, to wszystko syczy. No ale to przypomina stare czasy. To tego się fajnie po prostu słucha. State Manufacture Terror z debiutanckiej epki, której jeszcze nie ma. Premiera zapewne. Nie pytajcie się mnie, jak nazywa się ta piosenka, bo nie wiem, ale dla mnie okej. Epka będzie gotowa, w Europie zostanie wydana na trasę z Flower. Raus, teraz raus. Ekipa z Katowic, z Białegostoku, z Syberii. Grają brudno, szybko, krastowo i grindowo. W ogóle niegrzeczni są, bo strasznie brzydkie słowa śpiewają. Wypipczymy to wszystko, to będzie pi, jeden wielki pi. Raus.

Zdychaj. Mówiłem, że będzie pi, ale to w sumie dobrze słychać. To jest nagranie z próby i tego się fajnie słucha w sumie. To ma tak być, po prostu. To jest dobre. Zespół Raus można złapać 7 września w Warszawie, między innymi z zespołem Kastet Faul Techniczny na koncercie Zróbmy Disorder. Złapcie Raus. Ekipa się dopiero rozkręca. Będzie fajnie. Pozostajemy na południu, pozostajemy w tym kraju. Było pi, będzie sz, zespół Szmer, czyli zespół, który ma na koncie kasetę i z tej kasety posłuchamy piosenki. Zespół imigrantów z Malmy, który chyba już teraz, nie wiem, mieszka w Polsce, próbuje w Polsce. Ci, co byli na przykład na Ultra House Picnic w Żelebsku, widzieli ich w akcji i wiedzą, że dali pewnie jeden z lepszych występów na tym festiwalu. Młoda ekipa, całkiem nowy zespół, bardzo sprawna ekipa, zespół Schmer I Won't.

No a jak inaczej? Czyli było tak, Raus z południa, ich ziomki z Szmer, a teraz Urok, zespół z południa, krastująco, grindujący, to wszystko czaicie już, jest bardzo zbliżone do siebie. Urok grał niedawno trasę ze Szmerem i z Surowicą, do tego właśnie jeszcze zespół kolejny na S, czyli Surowice, czyli macie Raus, macie Surowice, macie Szmer i macie Urok, czyli w skrócie RSZU. Urok niedługo wydaje płytę swoją i z tych nagrań, też jeszcze nie granych za bardzo, posłuchamy piosenki, jednej z piosenek z tej kilkunastominutowej płyty pod tytułem Sen, grupa Urok.

To tak dobrze brzmi urok, to tak dobrze brzmi szmer, że Raus z tymi swoimi nagraniami z próby muszą bardzo szybko iść do studia, żeby równie dobrze nagrać swoje piosenki. Surowicy wam puszczać nie będę na ten moment, bo się już osłuchaliście, płyta jest dostępna, Split z Slavem Kustem, wydana na przykład w DIY Koło Records. Jesteśmy w połowie, to jest jakiś półmetek, musimy trochę odpocząć od tego. Jak wspominałem na początku, gdzieś tam chcę sobie pograć rzeczy, niekoniecznie nowe, ale rzeczy, które też sobie gdzieś słucham, lubię, z pogranicza muzyki pojebanej, ale też osadzonej w jazzie, jazz jeszcze później. LXMP, jak kto woli, czyli zespół niemłody, chyba z 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. Piotrek na syntezatorach, te wszystkie korgi, i Macio Moretti na perkusji, na syntezatorze basowym i różne te wszystkie dziwne rzeczy, na których ja się osobiście nie znam. Muzyka backward music, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Muzyka pojebana, to jest chyba najlepsze tłumaczenie, jakie mi się udało wymyśleć dla tej muzyki. Na tyle pojebana, że po prostu jest piękna, relaksująca i mądra zarazem. No i trzeba umieć. Kilka płyt na koncie, to nie jest, tak jak powiedziałem, nowy zespół. Z płyty którejś tam, wybaczcie, ale teraz wam nie powiem z której, jedna z moich ulubionych piosenek Rocket, Rocket, Rocket, Rocket.

0: Ty. Tak, to już koniec.
1: Oh, honey, where is my favorite radio station?
0: Jestem. Pozostajemy w klimacie podobnym. Cinema. To też nie młody zespół. Powstali, jak LXMP powstało w 2009, to Cinema rok wcześniej. To jest dwóch kuzynów, Ev i Paul, którzy się urodzili na Brooklynie. I są punkami, ale nie grają punka. Grają, za chwilę sami ocenicie i same ocenicie, co grają. Mówi się o nich Experimental Punks. Ja osobiście nie znajduję. Experimental, tak, ale Experimental, no to nie wiem. Zespół chyba od dekady koncertuje z Black Flag. Nagrywają się w BC Studio na Brooklynie, czyli tam, gdzie Sonic Youth z ich inżynierem dźwięku robią rzeczy. Mają trzy płyty na koncie, są bardzo aktywni i no posłuchajcie, jeśli nie znacie, może akurat będzie to coś, co wejdzie do waszej biblioteki muzycznej, zespół Cinema w piosence Cyclops.

0: No tak, tak gra cinema. Ciekaw jestem, co myślicie. Wracamy do czadów, wracamy do punk rocka, hardcore pana. Francja, wybaczcie, Gimu, jak to się mówi?
1: Gimu.
0: Coś takiego. To jest zespół, który powstał parę lat temu, dosłownie, 2021, drugi rok. Krótkie demo i epka został wydana we wrześniu własnym sumptem w 2023 roku. Zespół z Paryża. Nie wiem, jak słucham sobie tej epki, to trochę mi to przypomina momentami oczywiście. Trochę brzmienie, trochę sposób grania na gitarze, trochę wokal, ohydę polską. No ale to są jakieś tam moje własne skojarzenia. Bardzo mocno polityczny zespół. Wydaje mi się, że zespół idealny na takie festiwale jak Izero czy UCP. Posłuchajcie. Wybaczcie, znowu będę mówić po francusku. Cotard Tango.

krótko, szybko i na temat. Zespół Gimel z Francji, z Paryża. Polecam tą epkę. Wydał zespół sam, własnym sumptem. Warto się z nimi skontaktować i wspierać takie zespoły, które sami sobie wydają, same sobie wydają płyty. Skoro wspomniałem o Hydę, czyli Lublin, to mamy całkiem nowy zespół z Lublina, który nazywa się Na Krawędzi, w którym grają i starzy załoganci, i młoda ekipa. Weterani z grupy Przeciw. Ciekaw jestem, czy usłyszycie jakieś echa. Ja nie będę sugerował póki co. Piosenka nosi tytuł Dlaczego? To jest jedyna piosenka, która została opublikowana jako utwór demo na Bandcampie zespołu. Na tyle ciekawy i na tyle, powiedziałbym, zaskakująco świeży, jeśli chodzi o Lublin, bo w tym kontekście mówię, że warto zaprezentować, warto zapoznać się z zespołem Na Krawędzi w piosence Dlaczego?

0: State Manufactured Terror. Nas interesują daty w zasadzie dwie w Polsce, 24 sierpnia Białystok, 26 sierpnia Wrocław, ale ci z Was, co mieszkają na południu, 27 sierpnia to jest Praga i 28 Brno. Zespół gra trasę w Europie aż do 14 września, będąc Chorwacja, Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Dania i Niemcy z powrotem. Ostatni koncert 14 września w Lipsku. Posłuchajmy, jak Flower gra na żywo. To jest świeże nagranie z 25 maja z Montrealu, z klubu Dirty World. Nie najgorszej jakości nagranie. Piosenka nazywa się American Arms i to jest tak dosyć, powiedziałbym, z pierwszej płyty, z tej debiutanckiej, długogrającej płyty utwór, którym zespół bardzo często rozpoczyna swoje koncerty, dosyć mocno rozbudowany. No, słychać tam nozję, ale myślę, że nie ma sensu tak mocno się fiksować na tym. To, że gitara trochę podobnie brzmi i że wokal troszeczkę też jest podobny, to mimo wszystko tam jest też dużo innych rzeczy. Można znaleźć własne inspiracje, a można też ich nie szukać. Potraktujmy Flower jako, dla mnie przynajmniej, świeży zespół, który dużo świeżości wnosi swoją postawą, bardzo mocno propalestyńską. Wolność dla Palestyny, zespół Flower z nagrania koncertowego z Montrealu już niedługo w Białymstoku 24 września i 26 września we Wrocławiu na CRK. American Arms.
1: We want to extend love and solidarity to the Palestinian people and their struggle, and also not to forget that we are here also living on occupied land. We're in New York City, in Philly, where some of us are from, and for Montreal as well. This is occupied territory of indigenous people, and Israel is doing that as well. So fuck the United States, fuck Canada, and fuck Israel.

Tak brzmi Flower na żywo. American Arms z debiutanckiej płyty Hardly a Dream. Zespół do zobaczenia na żywo na dwóch koncertach w Polsce 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest i dwa dni później 26 sierpnia we Wrocławiu na CRK. Na zakończenie wróćmy do Wielkiej Brytanii. Mamy trzy zespoły ciekawe, trzy nowe zespoły, które wydaje mi się warto posłuchać, warto się z nimi zapoznać. Zespoły z coraz silniejszej queer punkowej, bardzo młodej wiekowo sceny na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszym z tych zespołów jest zespół Dead Name w piosence The Tories Are Not a Vibe. Wiadomo, o co chodzi. Raz, że młodzieżowy język, dwa, że trochę proroczy tekst, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy właśnie od Dead Name, potem zespół Traidora, związany z nimi, ale parę słów o tym później, a na końcu wrócimy do Bristolu, z którego zaczęliśmy audycję. Więc tymczasem Dead Name, The Tories Are Not a Vibe.

wkradły nam się jakieś gadki ze studia na koniec tej piosenki. Teraz Traidora, en cuerpo translleno de odio, czyli a trans body full of hate. Zespół powiązany z Dead Name, zespół z Londynu, grający bardzo ciekawą punkową muzykę z tej silnej sceny queer punkowej. Posłuchajcie, zapoznajcie się z Traidora.

0: This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
1: Tridora, a trans body full of hate. Basistka Ewa prowadzi własny label Dysphoria Discos. Możecie zobaczyć, co wydaje, jaką muzykę, pod adresem dysphoriarecords.com. Zapoznajcie się głębiej z queerpunkową sceną w Wielkiej Brytanii. Dead Name, Tridora i ostatni na dzisiaj, trzeci przedstawiciel tejże sceny z południa Wielkiej Brytanii. Jak mówiłem, że Redsu pochodzi z Bristolu i Leeds, to oczywiście kłamałem, Bradford i Leeds. Tak to jest, jak dwa ulubione miasta w Wielkiej Brytanii mi się mylą. Menthol Lungs. Młodzież, niepełnoletnia jeszcze. Miałem okazję widzieć ich na koncercie w pubie w Bristolu, czyli grali nielegalnie, byli tam nielegalnie. Dawno nie widziałem tyle energii, tyle radości z jeszcze nauki z obsługiwania instrumentów. Nie przeszkadzało to im w robieniu hałasu, w przekazaniu tekstów, jakie piszą. Zespół, nie ma sensu tłumaczyć, po prostu przeczytam, co o sobie mówię. We are menthol lungs and we are old school meets new school, tobacco advocating, high tempo, west country, food sales worshipping, communist hardcore punk band from Wiltshire. We hate the police, the state and the capital, and we love cider, smoking and blast beats. Uwielbiam ich. Posłuchamy na koniec ich własnej wersji hitu hardkorowego. Na pewno go rozpoznacie. Piosenka nosi tytuł Speak West Country English or Die. To już nie pierwszy punkowy zespół z Wielkiej Brytanii, który nawiązuje do tego hitu. W refrenie mamy tak: pracujesz w nieruchomościach, to ciebie nienawidzę, nie mów do mnie mate, speak West Country English or die. Zespół Menthol Lungs. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że do usłyszenia. To tyle ze świętej propagandy. Menthol Lungs, ciao.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rencista z Kołobrzegu znalazł na plaży ponad półkilogramowy bursztyn o wartości 10 tysięcy złotych. Plaże Bałtyku skrywają wiele skarbów, a jeden z nich odkrył w 2019 roku rencista z Kołobrzegu. Spacerując wzdłuż wybrzeża natrafił na wyjątkowe znalezisko. Bursztyn ważący ponad pół kilograma, którego wartość szacowana była na około 10 tysięcy złotych. Jak sam przyznał, był zaskoczony wielkością i wagą znaleziska, które natychmiast zwróciło jego uwagę. Kamień, jak się później okazało, ważył dokładnie 526 gramów. Bursztyn o takiej wadze jest rzadkością. Większość bursztynów, które można znaleźć na polskich plażach, waży zaledwie kilka gramów. Znalezisko rencisty jest więc prawdziwym skarbem, zarówno ze względu na swoją wartość materialną, jak i unikalność. Tego rodzaju okazje zdarzają się niezwykle rzadko i są marzeniem wielu poszukiwaczy bursztynów. Wartość znalezionego bursztynu szacuje się na około 10 tysięcy złotych. Cena ta wynika z jego wielkości, wagi oraz jakości. Bursztyn o takiej masie jest cenionym materiałem w jubilerstwie i może być wykorzystywany do tworzenia wyjątkowych i unikatowych ozdób. Ciekawostką jest fakt, że bursztyn, zwany również bałtyckim złotem, powstawał przez miliony lat. To skamieniała żywica drzew iglastych, która zachowała się w idealnym stanie dzięki specyficznym warunkom geologicznym. Polska jest jednym z największych producentów bursztynu na świecie, a wybrzeże Bałtyku jest jednym z najbogatszych miejsc jego występowania.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jeśli chciałbyś wiedzieć, jak wygląda typowa inwazja na Rosję, zapytaj Napoleona lub Hitlera. Dwie największe i najpotężniejsze znane w historii armie wkroczyły do tego państwa, a po kilku latach zmuszone były się poddać i wycofać. Kluczem rosyjskiego bezpieczeństwa jest geografia kraju. To największe państwo świata, a większość jego powierzchni jest otoczona górami albo pokryta śniegiem. Podczas II wojny światowej rosyjska armia spędziła miesiące wycofując się w głąb swojej ojczyzny i oddając jej kawałki, wiedząc, że żołnierze Hitlera w końcu zostaną bez sił i zamarzną. Ten plan się ziścił, a ta gorączkowa inwazja była kluczem do klęski Niemców. Współczesna Rosja również ma niczego sobie armię. Liczba żołnierzy przekracza 845 tysięcy, co czyni wojsko tego kraju piątym największym na świecie. Poza tym państwo to dysponuje 3,5 tysiącami odrzutowców, a jego flota opiewa na 350 okrętów wojennych. Mają też 7 tysięcy głowic nuklearnych. Rosjanie więc mogą ci zgotować zimę, ale tomatomową.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam do programu z archiwum UAK.

undergroundowego techno i odnosiły umiarkowane sukcesy. Brzmienie Psychosonic ma w sobie nutę techno i rozsadzające głośniki efekty syntezatorowe, ale to pełne chwytliwych melodii wydawnictwo dowodzi, że Psychosonic to zdecydowanie zespół popowy w głębi duszy. Single Welcome to My Mind i Silicon Jesus, które znalazły się na tej liście, niczym nie różnią się stylem i duchem od przeboju EMF Unbelievable, wydanego zaledwie kilka lat wcześniej. Jednak wydawnictwo Psychosonic nastąpiło w czasie, gdy Nirvana i Green Day dominowały na antenie, umacniając status hitów popowych zespołów techno, takich jak EMF i Jesus Jones. Szanse Psychosonica na wielki sukces były nikłe, co jest wielką szkodą. Zarówno Welcome to My Mind, jak i Silicon Jesus to popowe utwory z najwyższej półki z porywającymi refrenami i żywiołowymi aranżacjami. Reszta Psychosonica cierpi na artystyczną pretensjonalność. Tytuły takie jak Crank Freak i Acid Hammer z pewnością wskazują na dążenie zespołu do bycia hardowym, a inne parkietowe, rave'owe utwory takie jak Techno Jihad są wręcz zwariowane. Jednak w większości Psychosonic to nieszkodliwa, przyjemna dla ucha uczta. No, teraz sobie posłuchamy tej uczty, ale wcześniej powiem, jakich utworów doświadczymy. Welcome to My Mind, Silicon Jesus, Techno Jihad, Shock on the Wire, Neutropia, Down on the Ground, Crank Freak, Rhythm on the Rage, Acid Hammer i na koniec I Am God. I płyta z roku 1993, Psychosonic. Słuchamy.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat. Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej, również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu,

Sedgwick and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi Was w niezwykły nastrój tej opowieści. Don't you know me, Kansas City? I'm the new Berlin.

I gave a piece to the rock star. He took the good stuff.

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w mojej kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj będzie troszkę bardziej tatuatorsko, bo już od dawna zapowiadałam, że audycja będzie poświęcona muzyce i tatuażom, a jednak w dużej mierze jest poświęcona muzyce, więc troszeczkę postanowiłam dzisiaj odwrócić sytuację. Moim gościem jest Piotr Norman Chwała, tatuator z naszego Hardcore Tattoo. Cześć Piotrek.
2: Cześć, cześć Kasiu. Chciałem tu wszystkich przywitać również w tej audycji. Więc zobaczymy, co ciekawego dzisiaj Kasia dla nas przygotowała.
1: No właśnie, ja liczę tutaj na ciekawe rzeczy z twojej strony. Tak naprawdę to chciałabym zacząć od muzyki i tatuaży, bo jakby zarówno ty, jak i ja, zarówno całe Hardcore Tattoo, jesteśmy wszyscy mocno związani z tatuażami. Ja organizuję koncerty, wydaję muzykę, ty grasz na gitarze, na basie. Oczywiście oboje jesteśmy zaangażowani w tą muzyczną scenę. Ja tak się zastanawiałam się nad wpływem muzyki na tatuaże i tatuaży na muzykę. Tak naprawdę chodzi mi o takie wzajemne przenikanie się tych scen, bo oczywiście jest to przenikanie.
2: No jest, jest to przenikanie, które jakby dzieje się od wielu lat. Zwłaszcza od tak naprawdę rewolucji seksualnej i hipisów, tego wszystko, co się dzieje z rock'n'rollem od lat 60. I jakby to coraz bardziej zaczyna działać razem, iść jednotorowo. Czyli staje się to jednym elementem, który spaja te obie dziedziny sztuki. Przez bardzo długi czas alternatywne, takie trochę zakazane, trochę gdzieś undergroundowe, a teraz coraz bardziej mainstreamowe i takie, które stają się jakby normalnością.
1: Właśnie sztuki tutaj dodałeś, że no bo to już oczywiście, tak, no już wszyscy tak, wiemy, bo jesteśmy związani.

0: bo zaczął się w okolicy XIX, już w XX wieku, natomiast potem one znowu jakby zeszły do podziemia. No i lata 90., 80., czy już lata 70. zaczynają one jakby pokazywać, znowu jakby mają jakiś taki, można powiedzieć, jakieś znaczenie plemienne, ponieważ jakby posiadacze tatuaży grupowali się razem, bo to nie było tak naprawdę, to nie była wtedy jakaś moda, tylko to był styl życia i ci wszyscy ludzie tworzyli jakby jedno plemię, nie?
1: No właśnie, i tutaj tak w sumie już znowu troszkę zeszliśmy z tej muzyki, ale powiedziałeś też ciekawą rzecz, moda, bo faktycznie, no teraz nie wiem, czy do tego nawiążemy i tutaj wrócimy do muzyki, czy powiemy trochę o tej modzie, bo faktycznie w dzisiejszych czasach to te tatuaże są modne. Mam nadzieję, że nie tylko modne, że one coś więcej niosą ze sobą.
0: Też mam nadzieję, że też niosą trochę więcej. Na pewno dla pewnej grupy równie osób tak. Natomiast no, kiedy jakby ja zaczynałem się interesować sztuką tatuażu gdzieś tam w latach, pod koniec lat 90., początki 2000, kiedy zaczynałem tatuować, to faktycznie to ludzie, którzy faktycznie mieli jakieś tam tatuaże i to raczej to była grupa dość hermetyczna, nie? Jeszcze zwłaszcza w Polsce, gdzie w czasach komunistycznych i władzy słusznie minionej, no to kojarzyło się tylko w jeden sposób, że albo kryminał, albo żołnierze, albo marynarze. Natomiast potem jakby związane to też było z kulturą, nie wiem, punk rockową, rockową. I ci ludzie, jakby posiadający tatuaże, grupowali się w jakieś tam plemiona i każdym wiedział, że o kurczę, jest tatuaż i na pewno jest jakby jest swój, nie? Nie trzyma z władzą, czy jest jakby alternatywny.
1: No właśnie, tutaj wspomnieliśmy o tym, że można, że patrzy, że patrzyło się na tatuaż, czy patrzy się na tatuaż i coś już wiadomo. No i to mają do siebie chyba też te muzyczne tatuaże, nie? No bo tak mi się wydaje, no jeżeli ktoś sobie tatuuje logo kapeli i druga osoba, która to logo widzi i słucha tej samej muzyki, no to już jest nić porozumienia.
0: No to na pewno, no wiadomo, że nie tatuuje się sobie człowiek loga Slayera, ponieważ bardzo kocha słuchać Zenka Martyniuka, a robi to tylko ze względu na to, żeby się przypodobać tłumowi. No, może tacy są.
1: Może są.
0: natomiast zwykle tak, że jeżeli widzi się nie wiem, pewien schemat, pewną rzecz, to tak, od razu widzi się, że ten człowiek, aha, można z nim pogadać, można podejść, przypuszczalnie coś wniesie do tej rozmowy o kapelach, czy na przykład o muzyce, czy czymkolwiek innym, prawda?
1: No, bo tutaj nie tylko loga w sumie, no są no nie, na przykład no są tatuaże, które są specyficzne dla niektórych subkultur, nie? Na tak. Przykład pajęczyna na łokciu.
0: Zdecydowanie, to wiadomo, że tutaj pewne rzeczy, czy nie wiem, no wiadomo, że teraz, tak jak mówię, no tatuaże stają się modne i pojawiają się na przykład w szeroko pojętym społeczeństwie tatuaże, chociażby związane z grypserą, które tak naprawdę no, są tylko ozdobą i nic nie znaczą, tak? Chociażby to, że ktoś sobie wytatuuje łezkę pod okiem. W tym momencie to jest, o Boże, bo to jest modne, nie? A tak naprawdę no, ma to zupełnie inne znaczenie i no dziwnie czasem to jest tak, popatrzeć na takich ludzi na ulicy, że tutaj ktoś ma łezkę pod okiem, a na sobie ciuchy za 10 tysięcy złotych. No to takie trochę drobny dysonans poznawczy.
1: I to jest ta moda, o której wcześniej wspominaliśmy. Znaczy ja uważam, że nie ma nic złego w tym, że tatuaże na przykład są robione jako ozdoby, no bo nie wszystkie nasze tatuaże mają znaczenie, to wszyscy wiemy, że im więcej masz tatuaży, to pewne rzeczy robisz sobie tylko dla ozdoby. No ale rzeczywiście, żeby coś tam jeszcze szło za tym, a nie już taka totalna tylko moda i żeby się, tak jak mówiłaś, przypodobać ogółowi.
0: Tak,
1: albo komuś, nie wiem, komu nawet.
0: Nie wiem, bo w tym momencie, Boże, będę bardziej hardkorowo wyglądał, mi się wydzieram, nie? No okej, okay, dobrze, no. W wielu kulturach to też oznaczało jakiś tam sposób ozdabiania się czy mody, chociażby w Japonii. Gdzie faktycznie te tatuaże po prostu zastępowały kimona, na które nie było stać, na przykład. I to rozumiem, natomiast no tak jak mówię, no fajnie jest to, żeby to miało jakieś znaczenie dla kogoś, nie? Nie wiem, nie tatuujesz sobie, tutaj akurat się zawsze śmiałem, taka anegdota, że kiedyś śmialiśmy się z moim kolegą, którego tatuowałem, robiłem mu jakąś tam postać historyczną i on mówi, ja już wiem, dlaczego mi robisz ten tatuaż. Ja pytam się, dlaczego? On mówi, wiesz co, bo w zeszłym tygodniu zdechła moja ukochana złota rybka Florian. Nie? No, to takie trochę zabawne, no ale no, mimo wszystko, nie? Że jest to jakieś znaczenie dla każdego. Nie? I nieważne jakie, czy to będzie właśnie moda, czy to, co w czasach, kiedy faktycznie tworzyło się to plemię. Fajnie, że tatuaż się rozwija, żeby był dobry i żeby przede wszystkim no, dla kogoś wewnętrznie już coś.
1: Tak, właśnie, żeby dla nas coś znaczyło. Tak.

0: Nie, może być
1: Osobiście
0: dla
1: tak.
0: nas tylko ozdobą, ale żeby on coś dla nas znaczył. Mi też tutaj się nasuwa od razu taka rzecz, że krąży taka grafika w internecie kiedyś i dziś i jest tam rysunek człowieka kiedyś, który ma wytatuowaną klatę, brzuch i plecy. Natomiast jest też teraz taka grafika przedstawiająca gościa, który ma wytatuowaną tylko szyję i tylko dłonie, bo to najbardziej widać.
1: No tak, tak. No, wtedy, kiedy ja zaczynałem jakąś przygodę z tatuażami i to wszystko było jeszcze jakieś po powijakach tutaj w Polsce, to faktycznie zaczynało się najpierw od miejsc, których nie widać, a potem jak już człowiek naprawdę żywcem nie ma miejsca na to, żeby wytatuować się gdzieś w widocznym, niewidocznym miejscu, no to dobra, zaczynał gdzieś tam przedramiona. No ja sam pamiętam doskonale, już byłem dorosłym człowiekiem, jak ja miałem taki kurde, no nie wiem, czy to przedramię już zrobić, czy nie, czy to, kurczę, to jeszcze już trochę za bardzo widać, nie wiem, no to tak trochę było. No teraz właśnie dzieciaki, czy tam ludzie najpierw właśnie zaczynają od szyi i potem, a może gdzieś tutaj, a może gdzieś tutaj w mniej widocznym miejscu, ale faktycznie, zwykle jest tak, że to najfajniej właśnie widać się nieraz na plaży, czy na basenie, gdzie widać, kto się tatuował przed 2000 rokiem, czy tam 2010, a po, nie?
0: No właśnie, bo ja tak na ciebie patrzę i właśnie no ty, mimo że lata tatuujesz, mimo że pamiętasz początki sceny tatuażu w Polsce, szyja cały czas goła.
1: Tak, plecy gołe.
0: I jedna dłoń jeszcze goła, a przychodzą do nas, do studia 20-latkowie, no, którzy już tak naprawdę nie mają miejsca nawet na twarzach. No, no ale dobra, no co się komu podoba, niech się podoba, tylko żeby każdy wiedział też, jakie wiążą się z tym konsekwencje, bo no, wytatuowanie sobie twarzy, mimo że tatuaże są coraz bardziej popularne, no to jednak te widoczne miejsca, mimo że jesteśmy w studiu tatuażu i powinniśmy mówić tak, tatuujcie się na potęgę, no to jednak chyba to warto wziąć jeszcze pod rozwagę.
1: No,
0: tatuowanie szyi i dłoni.
1: Należy pamiętać, że niestety nasza mentalność, naszego społeczeństwa niestety jeszcze pozostała po prawej stronie Odry. I to nie jest tak, że jak na przykład mieszkałem parę lat za granicą, gdzie tak naprawdę nie ma problemu z tym, żeby kierownik banku był wyrąbany, kurczę, praktycznie razem z głową i z dłońmi. Ponieważ oni jakby są całą kulturę tatuażu, mają inne podejście zupełnie do tego, inną mentalność, która niestety w tym kraju się jeszcze tak bardzo nie zmieniła, chociaż się bardzo zmienia. I tak, no ja zawsze pytam, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i zawsze pytałem, czy naprawdę jest pewne, że jego pierwszym tatuażem to będzie pół szyi, czy nie wiem, połowa głowy, czy obie dłonie, czy musi zdać sobie sprawę z tego, czy on sobie z tym poradzi. Bo ja to dla mnie to jest po prostu zarabianie pieniędzy też czasem. Ale czy ta osoba, która właśnie ten tatuaż sobie robi jako pierwszy tatuaż, czy jej ma na tyle jaj, za przeproszeniem, żeby dalej potem z tym funkcjonować i poradzić sobie chociażby z podejściem obecnym, dalej społecznym podejściem do tego, że mimo wszystko jest to bardzo widoczne miejsce, którego nie zasłoni.
0: No, dokładnie, ale się zagadaliśmy. A że nie będziemy cały czas gadać, no też muzycznie by było trzeba coś tutaj puścić, muzyka i tatuaże w końcu. Dzisiaj będziemy puszczać to, co ty lubisz, no, także że masz okazję się popisać.
1: Oboje lubimy. Nie no, tutaj jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę jest to szereg różnych utworów, różnych stylów muzycznych, to też się przenikały.
0: Z tatuażem w sensie.
1: Z tatuażem też... To może zacznijmy od takiej kapeli, która w sumie rozpoczęła moją przygodę z cięższą muzyką na początku lat 2000 lat, gdzie pierwsza jako taka wpadła i to będzie Biohazard.
0: O, Biohazard, ja również bardzo lubię, to trafiłeś. Co posłuchamy?
1: Myślę, że Judgment Night z Onyxem, bo tutaj to jest też związane z tym, że jakby wcześniej ta kultura hip-hopu bardziej funkcjonowała w moim życiu.
0: Dobrze, no to w takim razie zapraszamy.

0: Przypominam, że w sumie zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że tatuaże i muzyka są to dwie dziedziny, które się przenikają. I jako pierwszy numer, bo taka miała być chyba nasza myśl przewodnia, już sama nie wiem, bo naprawdę bardzo dużo tematów mamy do poruszenia i widzę, że nam się dobrze rozmawia, ale tak czy siak, no, pozostańmy na razie trochę przy tym, czyli muzyka i tatuaże. I jako pierwszy kawałek puściłeś Biohazard. Dlaczego akurat on w tej naszej tematyce ci się nasunął?
1: No, należy pamiętać, że jakby chłopaki w latach 90. i tam 2000, początku 2000, no dla mnie to było takie pierwsze zderzenie, nie, z ludźmi wytatuowanymi naprawdę bardzo mocno.
0: Nowy Jork w
1: Nowy
0: końcu.
1: Jork, tak, właśnie Brooklyn. Też mówię, poniekąd też jakby połączenie tego wszystkiego z nawiązaniem wcześniej do jakby kultury hip-hopu, graffiti, połączenie jednej i drugiej sztuki, które nagle wbiły mi się bardzo mocno takim potężnym stalowym ćwiekiem gdzieś w głowę. I to były takie pierwsze jakby myśli, gdzie kurczę, fajnie jest, to jest fajne, ciekawe jak się to robi, nie? I tak jakby to Biohazard i to wszystko się jakby zaczęło, od tego zaczęło się jakby myślenie w ogóle o przygodzie ze sztuką tatuażu w moim wieku, wypadku, a to nie będę ukrywał, że miałem lat 14,
0: Czyli
1: więc
0: ile lat temu?
1: oj dużo.
0: Dużo. Dobra, a co? No to dobrze, to już wiemy Biohazard, to wcześniej się zagadaliśmy, to teraz troszkę pojedźmy bardziej muzycznie. Co następne i dlaczego?
1: Myślę, że też następnym takim. Myślę, że taką następną kapelą to będzie Slayer. Dlaczego Slayer? Slayer też jakby jest związany jakby z tą całą podwaliną pod pewne rzeczy. Kawałek tutaj, który chciałbym zaprezentować, to jest I Hate You.

0: Rozmawiamy o muzyce i tatuażach. W sumie sama mam na sobie trochę muzycznych tatuaży. Między innymi dwa zrobione przez ciebie i jeden, który się robi. Między innymi mam na kolanach HC, czyli od Hardcore. Oczywiście mam czachę Blood for Blood. No i na plecach tam połączenie dużego tatuażu z cytatem z Madballa. Ale się zastanawiam, czy ty dużo, no bo te trzy są od ciebie, czy dużo w swoim życiu tatuatorskim, które jest długie, bo ile lat tatuujesz?
1: No, z początki 2005, 2006 faktycznie już takie tatuowanie, to już będzie no, moje tatuatorstwo na dobrą sprawę od samych początków, no może sobie samo chodzić do sklepu po fajki, więc już 18 lat.
0: No i alkohol. No, no to a do tego jeszcze wrócimy, więc trochę tatuujesz, dużo takich muzycznych tatuaży zrobiłeś, w sensie nie tylko loga, ale jakieś cytaty, jakieś...
1: No zdarzało się sporo takich tatuaży. Nie pamiętam teraz wszystkich. Kilka na pewno jakichś okładek robiłem. Mam kolegów, którzy są bardzo mocno zaangażowani w scenę black metalową i naprawdę są chodzącymi reklamami okładek dwóch kapel metalowych, black metalowych.
0: Jakich?
1: Jedno to jest Vatain, a drugi to jest Marduk. Tak samo mam kolegę, który też jest bardzo mocno zaangażowany w scenę znowu tutaj thrash metalową, któremu też robiłem mnóstwo takich małych tatuaży kolorowych, które były też jakby fragmentami okładek. To też fajnie wyglądało i też było, stanowiło fajne wyzwanie, żeby na przykład odwzorować w naprawdę mikroskali okładkę z lat 80., gdzie wiadomo, że ta sztuka lat 80. jest taka bardzo mocno, można powiedzieć, rustykalnie kolorowa.
0: A jest na przykład jakaś kapela, z której szczególnie byś chciał coś wytatuować?
1: Szczerze mówiąc nie mam czegoś takiego.
0: Ale lubisz robić muzyczne tatuaże.
1: Tak, nie ma problemu.
0: No, ogólnie w Hardcore Tattoo lubimy muzyczne tatuaże robić, tak, że jak ogólnie lubimy więc muzykę, więc jak
1: Możemy sobie tatuować dużo takich muzycznych rzeczy i one są zawsze spoko i zawsze chętnie je wykonujemy.
0: Także jakbyście chcieli jakiś muzyczny tatuaż, to wiecie, gdzie nas szukać. Czego teraz posłuchamy?
1: No myślę, że teraz znowu wracamy do Nowego Jorku i posłuchamy sobie Wu-Tang Clan.

0: Wu-Tang Clan i w ogóle muszę wam właśnie powiedzieć, że tak sobie przypomniałam, że robiliśmy ostatnio w studiu, a propos tych widocznych dziar, robiliśmy logo na twarzy. Pewnie nie każdy by się zdecydował
1: Tak,
0: na taki
1: tak, tak.
0: tatuaż. Mimo, że jesteś fanem, to nie wiem, czy byś się zdecydował.
1: Na twarzy chyba nie, ale na pewno gdzieś jeszcze to logo sobie musi znaleźć miejsce, ponieważ jest to jakby skład, który bardzo mocno też się wyrył w kulturze nie tylko hip-hopowej, ale też ogólnie związanej z muzyką i jakby jakimś takim hardkorowym podejściem do bardzo wielu tematów.
0: Dobra. To co, może teraz kolejny numer? Jaki byś chciał usłyszeć kolejny numer?
1: Wiecie co, to może wrócimy do naszego cudownego kraju. Wracamy samolotem z Ameryki prosto do Polski. I może teraz tak trochę nawiązując do tego, że jest to mimo wszystko jedno i drugie jest sztuką, a do sztuki potrzebna jest wena, więc
0: W sensie jedno i drugie,
1: zapraszam.
0: tatuaż i muzyka.
1: Tak, i do jednego i do drugiego potrzebna jest wena, więc zapraszam do wysłuchania Kalibra 44.

0: Mówiliśmy wcześniej, że już trochę na tej scenie jesteś, trochę tak w dużym cudzysłowie, bo tak naprawdę pamiętasz początki sceny tatuatorskiej zarówno w Polsce, jak i w naszym tutaj rodzimym Krakowie. Zresztą no ja też, bo ja też tam no to
1: Zdecydowanie tak,
0: trochę w tym wszystkim brałam udział. Mamy, przecież pamiętamy nasze, pamiętamy pierwsze konwenty tatuażu.
1: tak, w cudownej klimatyzowanej sali krakowskiej Rotundy, gdzie pod kapał z sufitu, ale wszyscy się lubili, kochali i wszyscy zbijali ze sobą piątki, bo niestety no, ta brać tatuatorska, nie tylko krakowska, ale też polska, no, była na tyle mała,
0: To, że nie, że niestety, stety,
1: albo stety
0: bo to było,
1: właściwie.
0: właśnie w sumie bardzo fajne.
1: Tak, to było fajne, że wszyscy się znali, wszyscy jakby dążyli do tego, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki i bardzo mocno się wspierali. I ja na przykład pamiętam taką sytuację chyba z któregoś z pierwszych konwentów właśnie w Krakowie. Nie pamiętam, który to był rok.
0: Przypomnijmy sobie około, bo ja też nie mogę sobie przypomnieć, żeby chociaż słuchacze, którzy totalnie niezorientowani są w tym temacie.
1: To był chyba 2006, pierwszy taki
0: No
1: tatu.
0: właśnie, coś po 2000, nie?
1: Tak. To było, pamiętam, że w Rotundzie tam, pamiętam plakat jak dzisiaj, którego rysował Piotrek Tatoń, taką czachę. I to właśnie, pamiętam, że to właśnie było takie krakowskie właśnie z taką czachą. I to był taki pierwszy konwent, pamiętam, że strasznie się jarałem, jak kupiłem bilety, poszliśmy tam z kolegami, ja pamiętam wtedy, tutaj serdecznie chciałem pozdrowić mojego kolegę, z którym zaczynałem profesjonalne tatuowanie, który obecnie ma studio w Tarnowie. Także pozdrawiam Cię, Marcin, bardzo serdecznie. Wtedy razem kupiliśmy pierwszą maszynkę na spółę i wymienialiśmy się nią. On we wtorek, ja w środę, każdy mógł coś tam wytatuować. I takie były początki, nie? I wtedy to było tak, że podchodziło się do takiego jednego, czy drugiego, czy piątego artysty, który też mnie tatuował nie wiadomo ile. I go pytał: ej stary, jak ty wbijasz ten czarny? Mówi: chyba tak, normalnie, tak samo jak ty. A ty nie masz jakiegoś magicznego? Nie, w ten sposób. Aha, dobra, dzięki. No i tak to się wszystko rozwijało. Dopiero potem jakby zaczęło to wszystko się rozmywać. Pojawiało się coraz więcej artystów. No ale jak wiemy, jak doskonale, jak to wszystko w naszym cudownym kraju wygląda, że im bardziej wszystko się rozwija, tym bardziej się to wszystko psuje i no nie ma już tego klimatu, który był kiedyś, nie?
0: No to właśnie, bo mówisz, że nie ma tego klimatu. Jakbyś porównał te pierwsze konwenty tatuażu z tymi, co się teraz odbywają. I na pewno jest o wiele więcej ludzi, ale jakbyś to porównał z własnego punktu
1: Znaczy,
0: widzenia?
1: jakby to porównać, no, można to jakby, kurczę, no, na pewno poziom, no wiadomo, prac tatuatorskich i tak dalej jest na niebotycznie wysokim poziomie w stosunku do tego, co było na tych pierwszych konwentach. Natomiast jakby trochę ginie ta relacja między tatuatorami, którzy tak naprawdę, konwenty były bardziej dla tatuatorów wtedy, i do tego, żeby się spotkać, żeby w jakiś sposób tam rywalizować, ale to wiadomo, ta rywalizacja była trochę taka z przymrużeniem oka. Natomiast teraz jest to taki bardzo mocny pęd, żeby pokazać bardzo wiele rzeczy, wypromować jeszcze bardziej swoje marki. I jakby ci tatuatorzy, którzy się znają od lat i którzy jakby mimo wszystko utrzymują jakiś tam mniejszy bądź większy kontakt na konwentach, dalej próbują w jakiś sposób kultywować tą tradycję. Natomiast powiem szczerze, że jeżeli wchodziłem na konwent w 2000, nie wiem, 2008, a w 2014 roku, 2015 roku, a to ja na przykład byłem w stanie z bardzo wieloma osobami porozmawiać, być w jakiś sposób rozpoznawalny, chociażby w samym środowisku, przez samych tatuatorów. Obecnie wchodząc na konwent, ja nie wiem tak naprawdę, kto jest kim, skąd jest. No, nie jestem jakąś osobą, która bardzo mocno siedzi w mediach społecznościowych i cały czas followuje czy przegląda tego Instagrama, żeby poznać kolejnych artystów.
0: Tym bardziej, że pojawiło ich się bardzo dużo.
1: Tak, no ta scena się niesamowicie, niebotycznie rozrosła. Najlepszym przykładem jest tego, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z tatuażem, w Krakowie były cztery studia, a teraz jest ich około 170, więc no to chyba najlepiej może
0: No aż trudno
1: przedstawiać.
0: to uwierzyć. No ale ja też pamiętam na przykład pierwsze tatu konwenty w Gdańsku, no i tam faktycznie jechało się spotkać jak jedna wielka rodzina. No teraz troszkę też lans to zdominował. Jest lans,
1: I
0: czujesz to?
1: tutaj właśnie nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. No tutaj to jest właśnie trochę ta moda, nie? Czyli, że to jest modne, to jest fancy, A jakby pewne rzeczy no, schodzą troszkę na drugi plan, tak? I ten lans, i ilość lajków, polubień, serduszek i innych bajerów, no zdecydowanie bardziej wpływa na to wszystko niż kiedyś. No, kiedyś tego nie było, tak?
0: Kiedyś, tak będziemy wspominać, kiedyś to były czasy,
1: tak.
0: Nie no, oczywiście nie jest źle, no ale wiadomo, że jakiś tam sentyment do tych starych czasów.
1: Kiedy... No nie tak odległych tak naprawdę, bo tatuaż zrobił niesamowity strzał tak naprawdę w parę lat tak naprawdę. Ja pamiętam jeszcze jak zaczynałem się uczyć tatuować, gdzie zestawy igieł trzeba było sobie lutować samemu. Pamiętam przeplatanie magnumów papierkiem od żyletki, żeby zrobić dwa rzędy, a teraz zamawia się karty, że takie, siakie czy srakie. No, mimo wszystko po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie firmy medyczne chociażby, które wywodzi się chociażby firma Cheyenne, tutaj wpadły na pomysł, że jeżeli jest to, można na tym zarobić, no to zarobimy, tak? Znaczy ułatwiło nam to pracę. Ale z drugiej strony stało się to wszystko bardziej dostępne dla każdego, nie? Nie jest to takie hermetyczne środowisko.
0: Dlaczego? Dlatego jest teraz 170 studiów, a nie 4?
1: Tak, tak, dokładnie, nie? Ja pamiętam, że ile trzeba było się nalatać, napytać i w ogóle, żeby ktokolwiek chciał komukolwiek powiedzieć. Czy próby i błędy, tak? A teraz można sobie znaleźć tutoriale w internecie, jak, nie wiem, wykonać takie czy inne cieniowanie. No fajnie, że jest to dostępne, tak? Natomiast, no... Jakby trochę to zabiło to środowisko, nie? Przynajmniej tak dla mnie. Ale to ja mówię, jestem analogowym dzieckiem w cyfrowym świecie, więc...
0: Dobra, to posłuchajmy czegoś teraz, przerwijmy te nasze rozważania na chwilkę i posłuchajmy czegoś. Co proponujesz?
1: Ja myślę, że teraz sobie posłuchamy, znowu wrócimy sobie na chwilę do Nowego Jorku i będzie to Beastie Boys w utworze No Sleep Till Brooklyn.
2: You.
3: We're the band.
2: The band? Where's your instruments?
3: What the?
2: We only play rock music here.
3: Why are you dissing, man?
4: Rock and roll!
3: Yeah, dude, like, I think we're the band.
2: I've been waiting for you boys all day. Get on stage!
3: Yeah.

0: Trochę już historii było, no ale w sumie może byśmy tutaj, jesteśmy w Krakowie, to może byśmy się troszkę na Krakowie zatrzymali. Pamiętasz na pewno, jak się w ogóle ta scena rodziła
1: No,
0: w
1: myślę, że
0: Krakowie.
1: tak, że coś tam myślę,
0: Oczywiście
1: tam
0: chodzi
1: nie
0: mi o
1: pa,
0: tatuatorską.
1: coś tam pamiętam. No pamiętam, że jakby chociażby też z opowiadań, bo ja akurat nie miałem okazji poznać, że jakby na początku gdzieś tam byli ludzie, którzy gdzieś tam tatuowali. Na pewno był Kielich, który był jakimś takim jednym z pierwszych krakowskich tatuatorów.
0: Gdzie
1: Potem,
0: tatuował? Gdzie było studio?
1: szczerze mówiąc, tego nawet nie wiem, bo dla mnie to jest postać na tyle mistyczna, że można opisywać ją w legendach i bajkach, wrzucając ją między kwiaty paproci a mchy. Natomiast takich dla mnie bardzo ważnych osób, które jakby zapoczątkowały całą tą scenę tatuatorską w Krakowie, jest Robert Robson Whippig, którego z tej strony tutaj serdecznie pozdrawiam, który wykształcił bardzo wielu dobrych polskich tatuatorów, który stał się jakby pewnym rodzajem no, ikony krakowskiego tatuażu. Między innymi z takich bardzo ważnych osób, które wykształcił, wyszkolił, jest Kamil Mocet-Tereńczyński, który obecnie tatuuje w Stanach Zjednoczonych. Jest Michał Zarzycki, który ma swoje studio od bardzo wielu lat. I tak dalej, i tak dalej. Chociażby też Paweł Reduch, Guras, który tatuuje w Londynie. No i tutaj mówię,
0: Czyli
1: ja
0: ma się
1: też
0: Kraków czym pochwalić?
1: Kraków ma się czym pochwalić, też międzynarodowo. Ja też również dziękuję Robertowi za bardzo wiele lat, które poświęcił też na jakby pomoc mojej skromnej osobie. I tak by to się zaczynało tutaj. Pamiętam, że były parę studii, była Aga Zaucha na ulicy Grodzkiej, która dalej funkcjonuje. I myślę, że ci tacy starzy wyjadacze też tutaj są ważni, nie?
0: A jakbyśmy, nie wiem, czy w ogóle jest tutaj co porównywać Kraków a inne miasta?
1: Znaczy, tak naprawdę,
0: Myślę,
1: nie
0: że
1: wiem, no,
0: każde miasto
1: każde
0: chyba
1: miasto miało swój rozwój,
0: miało
1: tak.
0: swój rozwój
1: Ja
0: i
1: jakby nie śledzę statystyk, jak to wszystko wyglądało w innych miastach,
0: inne.
1: nie? Natomiast, no, Kraków tak by, no, mówię, no, na swoim podwórku wiem, jak to wyglądało. Też kiedyś tam w jakiś sposób mieszkałem w Wrocławiu, też tam jakby poznawałem tą historię tatuażu, ale to też było podobnie, że było paru pierwszych prowodyrów tego zamieszania. A potem to się rozwijało
0: A
1: dalej.
0: teraz jest ponad 100.
1: No, nie wiem, jak to wygląda we Wrocławiu, tak mówię, nie
0: No,
1: śledzę statystyk.
0: myślę, że
1: Na
0: podobnie.
1: pewno, na pewno. No, teraz bardzo, bardzo dużo tych studii, no, rosną trochę jak grzyby po deszczu,
0: Czego?
1: więc.
0: No dobra, to czego teraz posłuchamy?
1: Wiesz co, może będzie to Gentleman w utworze Leave Us Alone, który jest, uważam, bardzo aktualny, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło niedawno w naszym kraju, a mianowicie pogoniliśmy takiego jednego małego kota. Więc słuchajmy.
0: Co ty masz do kotów? Dobra, nieważne, słuchamy.

0: Rozmawialiśmy w sumie już o historii, początkach twojego tatuowania. A powiedz nam może teraz, co ty lubisz tatuować? A może, ja nie wiem, co kiedyś i od czego zaczynałeś? Znaczy, zaczynałeś pewnie jak każdy tatuator od prostej kreski, ale jakby jak to się zmieniało przez lata i co teraz jest jakby twoim konikiem?
1: No, konikiem, nie konikiem. No może faktycznie trochę historii, bo trochę tych lat już minęło. No faktycznie, kiedy człowiek zaczynał tatuować, wtedy, kiedy jeszcze zaczynałem tatuować, no niestety trzeba było umieć wykonać wszystko. Od realizmu, przez Japonię, przez tribale, które teraz wracają, co prawda w takiej dużo mniejszej skali, po realizm kolorowy. No, tych stili było wiele i cały czas szukałem jakby swojego stylu. Pewnie cały czas go szukam, jak każdy artysta. No teraz raczej skupiam się na takim bardzo mrocznym surrealizmie, który w jakiś sposób bardzo mocno odzwierciedla demony, które przebiegły przez moje życie i są wyrzucane na papier, płótno czy też skórę w finalnym efekcie tego.
0: Czyli mrok.
1: Mrok. Ale tak naprawdę jestem w stanie wykonać każdy tatuaż.
0: No właśnie. I to jest ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, bo bardzo często w dzisiejszych czasach młodzi tatuatorzy zaczynają tatuować od tak zwanego chociażby ignorant style, którego nie znoszę, przyznam szczerze. Bo tak naprawdę on nie pokazuje, czy ktoś umie tatuować.
1: No tak, tak.
0: Ja rozumiem, jeżeli ktoś przychodzi na takie tatuaże, jak już wiadomo, że potrafi tatuować, zaczynał od prostej kreski, potrafi narysować w realistyce, potrafi po prostu malować, rysować i tatuować, wtedy może sobie wybierać styl, jaki chce. Ale tutaj ja bym się upierała, że jednak tatuator, dobry tatuator, przynajmniej na początku powinien uczyć się tatuować wszystko.
1: Oczywiście, to jest dokładnie ten sam trend, który obecnie mamy w sztuce tak naprawdę, bo jeżeli mamy takie podejście klasyczne, akademickie do wykształcenia plastycznego, to jest wieloletnie kopiowanie dzieł mistrzów, czyli nauczenie się wszystkich technik i dopiero wtedy szukanie własnego stylu. Natomiast obecny trend właśnie przede wszystkim polega na tym, żeby skupiać się na tym, co ty chcesz w danym momencie robić, nie znając, nie wiem, zasad proporcji, nie znając zasad perspektywy, już stajesz się wielkim artystą. No, dla mnie trochę nie tędy droga, ale tak mówię, to jest moje subiektywne odczucie na ten temat. Ale tak, no, uważam, że każdy tatuator powinien w jaki sposób poznać jakby tajniki każdego ze styli.
0: No i wtedy wie, co robi przynajmniej.
1: No tak, ma to wtedy sens. Ja pamiętam, kiedyś przeprowadziłem taką rozmowę z jednym z lepszych polskich tatuatorów eksportowych, gdzie dyskutowaliśmy na temat właśnie różnych styli. I wtedy ja powiedziałem, mówisz to stary, ale ja to zawsze lubię sobie raz na czas wrócić do takiego czarno-szarego czy kolorowego realizmu, ponieważ on cię w jakiś sposób wykształca, powinien się od tego wyjść. No i tutaj akurat sobie zbiliśmy wielkie pięć, ponieważ no, ma bardzo podobne podejście do tego wszystkiego. No mimo wszystko podstawy zawsze powinny być zostać podstawami, nie?
0: No dokładnie, też tak uważam. Dobra, to wróćmy jeszcze na chwilkę, no bo zaczynaliśmy od tatuaży, a muzyka. Ja opowiadałam o swoich muzycznych tatuażach na ciele, a ty masz jakie?
1: Tutaj wstyd się trochę przyznać, ale jeśli chodzi o muzyczne tatuaże, mam tylko jeden. I to jeszcze własnoręcznie wykonany przez Sida ze Zbira. Więc to...
0: Też mam.
1: To słuchaj, jeżeli oboje mamy takie tatuaże, to może w tym momencie posłuchajmy coś z Bira.
0: No dokładnie. Akurat Sidu jest często naszym gościem tutaj w Hardcore Tatu. Sidu, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Również.
0: I oczywiście dziękujemy za nasze support
1: tatuaże. Za wspaniałe
0: tatuaże. No to, dokładnie. To teraz posłuchamy z Bira. No może numeru Janek, bo w sumie my pomagaliśmy kręcić do niego klipa. Kręciliśmy w sumie. Także tutaj z pozdrowieniem dla Śląska i dla Sida.
1: Dokładnie.
0: I dla całego Zbira, zespół Zbir, Janek.

0: No i my tu gadu gadu, godzina naszej audycji dobiega końca. Norman, no tak mi się dobrze z tobą rozmawia, że uważam, że powinniśmy to robić częściej. Co ty na to?
1: No jestem za, nawet przeciw, jak to się mówi. Tak, oczywiście.
0: Myślę, że nas jeszcze razem usłyszycie. Jakbyście mieli na przykład pomysły na jakieś tematy, które moglibyśmy poruszyć tatuatorsko-muzyczne, to piszcie do nas. Tymczasem się będziemy z wami żegnać, ale chcielibyśmy wspólnie z Normanem zaprosić na bardzo fajną imprezę, która już w sobotę będzie się odbywać w naszym Hardcore Tattoo.
1: Dokładnie, czyli 28 października o godzinie 14. Zapraszamy was serdecznie do Hardcore Tattoo na ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie.
0: I tam będziemy, słuchajcie, robić Halloween, więc będzie mrocznie. Ty może coś o mroku powiesz.
1: A, mrocznie. To się wszystko okaże. Mrocznie może być również dlatego, że wy przyjdziecie. Gdyż jakby wesprzecie naszą inicjatywę.
0: To tego. Będzie wesoło.
1: Dokładnie, będzie, im więcej nas będzie, tym będzie lepiej. Przygotowaliśmy dla was wzory, które będą okinowe. Będziecie sobie mogli wybrać z nich coś i pobawić się z nami, wytatuować sobie coś, albo po prostu przyjść, pogadać, posiedzieć.
0: Dokładnie, bo będziemy, na pewno będziemy puszczać fajną muzykę. Tom, co tu, nie tylko, różną, bardzo sami wiecie, słuchacie mojej audycji, zresztą wiecie, jak jest w Hardcore Tattoo, a jak nie wiecie, to właśnie przyjdźcie i się przekonajcie.
1: Dokładnie, należy przyjść, zobaczyć.
0: Tak jest, będą tatuować trzy osoby i a propos tego okina i tych wzorków, no to będą one w bardzo fajnych, atrakcyjnych cenach, więc naprawdę zapraszamy was.
1: Serdecznie.
0: No, dobrze, no to co, na koniec jeszcze, Norman, masz ostatnie słowo, kawałek na koniec.
1: A, wiecie co, to tak może troszeczkę, żeby wszystkich rozbujać po tej sennej rozmowie, proponuję Hatebreed w utworze Serve Your Masters. Cześć.
0: Zapraszam was serdecznie do słuchania, dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego ska punka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję z zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pavulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc, z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden numer z tej właśnie płyty. Tym razem utwór pod tytułem Voodoo Style.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Agnostic Front, czyli legenda old school hardcore. Zespół ten wystąpi w Krakowie już 3 sierpnia. A teraz posłuchamy nieco country, ale w wydaniu mocno punkowo-rock'n'rollowym. Zespół 357 String Band. Zapraszam.

W tym tygodniu świat obiegła niezbyt fajna informacja o tym, że po 27 latach działalności karierę kończy pop-punkowy zespół Sum 41. Z tej okazji posłuchajmy sobie jeden z kultowych numerów tej grupy, Sum 41.

Dobra, poleciało trochę pop-punka i mainstreamu, no to teraz konkretny underground. Czeski All-Stars Band, jeśli chodzi o tamtejszą scenę Psychobilly. Zespół, który od kiedy powstał, to tak, pojawia się i znika, rozpada i reaktywuje. Na ile znam czeski, to zobaczyłem właśnie, że w maju wrzucili post o tym, że możemy się spodziewać jakichś koncertów. Carlos and his Coyotes.

Było czeskie psychobilly, no to może trochę polskiego hardcore punka. Zespół, który powstał w 2003 roku jako projekt poboczny muzyków takich kapel jak Analogs czy Vespa. Chodzi oczywiście o zespół The Hunkies.

Kilka dni temu zmarł Tadeusz Kuczyński, jeden z ostatnich polskich rastamanów, którego trąbkę mogliśmy usłyszeć m.in. na płycie zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. I teraz ku pamięci dwa utwory z tej właśnie płyty.

A teraz posłuchamy zespołu, który jest uważany za twórcę gatunku neo-rockabilly. Chociaż ten numer jednak od rockabilly trochę odbiega. Może dlatego, że jest to cover pierwszego zespołu Briana Setzera, który tak naprawdę był zespołem punk rockowym. Dzisiaj jednak posłuchamy tego utworu w wersji Stray Cats. Storm the Embassy.

Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz może utwór, który był coverowany chyba niezliczoną ilość razy przez zespoły na całym świecie. Dzisiaj jednak puszczę Wam wersję, która mnie odpowiada najbardziej. Batmobile z utworem Ballroom Blitz.

I zostając jeszcze na chwilę przy coverach. Tydzień temu słuchaliśmy utworu Sorrow w wykonaniu Interrupters. Dzisiaj zatem oryginał w wersji studyjnej. Bad Religion, Sorrow.

0: Tak jak obiecałem na początku audycji, będzie dzisiaj jeszcze dużo amerykańskiego melodyjnego grania. Ale zanim, może jeszcze znowu coś z Polski i w trochę innym klimacie. Zimna fala, czyli gatunek, który tak bardzo lubię, a nie często trafia do moich audycji. Dzisiaj może więc klasyka tego gatunku, czyli Siekiera z utworem Misiowe Puszyści.
1: Oh! Oh!

No to może coś do tańczenia. Słuchaliśmy już dzisiaj Briana Setzera z zespołem Stray Cats, ale jeszcze w żadnej audycji nie słuchaliśmy swingowej odsłony zespołów tego gitarzysty i wokalisty. Brian Setzer, orkiestra.

No to może jeszcze trochę psychobilly. Powstały w 2001 roku i nadal koncertujący zespół. Evil Devil.

Pewnie popularną opinią będzie to, że taki oldschoolowy psychobilly to najlepsze, co ten gatunek od lat prezentuje. A niepopularną opinią, moją prywatną, będzie to, że lubię też zespoły, które eksperymentują z tym gatunkiem, ale nie do końca grają jego oldschoolową wersję. Takim zespołem jest na pewno przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych znienawidzony. Zespół Tiger Army, przeze mnie po prostu lubiany.

Tak jak wspomniałem, wśród moich znajomych, którzy słuchają Psychobilly, opinie o Tiger Army zawsze były dość skrajnie podzielone. Ale istniał taki zespół jak Zombie Ghost Train. Zespół, który też czerpał z Psychobilly, ale nie do końca był takim oldschool psychobillowym zespołem. Ten zespół jednak, jak dobrze pamiętam, pasował wszystkim, którzy go słuchali i nie słyszałem chyba nigdy o nim negatywnych opinii. Posłuchajmy teraz Zombie Ghost Train.

Kończymy na dzisiaj Psychobilly i do końca audycji będziemy słuchać już tylko punk rocka, ale w takiej mocno rock'n'rollowej wersji. Na przykład tak jak teraz. Szwedzki zespół The Bones z utworem Monsters Prefer Blondes.

O ile płyty The Bones naprawdę bardzo lubię, to jest to zespół, który jest jednym z moich największych rozczarowań koncertowych. Widziałem na żywo tylko raz w ramach festiwalu Mighty Suns i był to koncert naprawdę bardzo słaby, przynajmniej w moim mniemaniu. Teraz więc może koncert, który wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Wiele lat temu

The Addicts, czyli oczywiście absolutna klasyka punk rocka i każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z tym gatunkiem, ten zespół musi znać. Ale wracając jeszcze właśnie do tego Mighty Suns, na którym słyszałem pierwszy raz zespół The Bones i którego koncert bardzo mnie rozczarował. Na tym samym festiwalu pierwszy raz usłyszałem zespół Reno Divorce i ten koncert to była naprawdę rewelacja. Reno Divorce z utworem California.

Skoro dzisiaj tak dużo melodyjnego punk rocka z Ameryki lub z amerykańskim rodowodem, no to chyba nie może zabraknąć pionierów tego gatunku. Teraz więc zespół Descendants z utworem Without Love.

A teraz zespół, który powstał jakieś 20 lat później niż Descendants, ale również możemy już nazywać ich klasyką tego gatunku. Świadczy to tylko o tym, że punk rock to już naprawdę staruszek. Zespół Against Me.

0: Dobra, ostatnie dwa zespoły, czyli Descendants, powstały pod koniec lat 70., Against Me z końca lat 90. No to może teraz zespół, który powstał mniej więcej w połowie tej czasowej drogi. Zespół, który powstał w latach 80., dokładnie w 88 roku. Pennywise.
1: A thousand times, don't drink milk out of a carton, kid.

No i na zakończenie dzisiejszej audycji. Powstały, a jakże, w światowej kuźni dobrych zespołów, czyli w Kalifornii, zespół Angel City Outcasts. Posłuchajmy.

No i to by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się i bawcie się dzisiaj dobrze. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry wszystkim. Władysław Bałtycki, Polskie Jazzy. Tak się nazywa teraz ten program, na który was zapraszam. Polskie Jazzy i mam zamiar przedstawić wam płytę zespołu Sunship. Płyta nazywa się, no i oczywiście zginęło mi to, jest Follow Us. Płyta nazywa się Follow Us, została wydana w roku 1980 przez Polskie Nagrania Muza. Zespół Sunship powstał z inicjatywy, to jest polski jazzowy zespół oczywiście, powstał w styczniu 1978 roku. Zakończył swoją działalność w 1981 roku. Powstał z inicjatywy Władysława Sendeckiego i Andrzeja Olejniczaka. Początkowo działał jako kwartet w składzie Władysław Sendecki, ekstra ból, fortepian i piano. Andrzej Olejniczak, także pochodzący z ekstra ból, saksofon tenorowy. Witold Szczurek, kontrabas. Marek Stach, też korzenie w ekstra ból, perkusja. Po kilku miesiącach miejsce Olejniczaka zajął Zbigniew Jaremko, saksofon sopranowy i tenorowy. W sierpniu 1978 roku w klubie Akwarium kwartet nagrał swoją pierwszą płytę koncertową. W czasie trwania festiwalu Jazz Jamboree 78 do grupy dołączył Henryk Miśkiewicz na saksofonie sopranowym i altowy. Najbardziej owocnym rokiem dla Sunshipu okazał się być rok 79, kiedy to publiczność, jak i krytycy, doroczna nagroda sekcji publicystów PSJ za rok 79 uznali go za jedną z czołowych formacji jazzowych w Polsce. Muzyka kwintetu wyrastała z dwóch tradycji, z nurtu klasyki jazzu nowoczesnego i jazzu polskiego, zwłaszcza tej jego linii, którą określała wówczas twórczość Zbigniewa Namysłowskiego. Na bazie tych źródeł muzycy Sunship wypracowali własny, rozpoznawalny styl, w którym na pierwszym planie znajduje się elastyczny sposób kształtowania struktury muzycznej. Należący wówczas do młodszego jazzowego pokolenia Witold Szczurek i Marek Stach stworzyli sekcję rytmiczną, która wnosiła świeży powiew do solowych popisów Sendeckiego, Jaremki i Miśkiewicza, ponieważ jej gra imponowała spontanicznością, dynamizmem i solidnym przygotowaniem warsztatowym. W roku 1980 ukazał się studyjny album kwintetu pod tytułem Follow Us z serii Polish Jazz Volumin 61, nagrywany od września do listopada 1979 roku. W 1981 roku Sunship poszedł rozsypkę, ponieważ Władysław Sendecki opuścił Polskę z powodów politycznych. No, tak to bywa, 1981 rok, czyli stan wojenny. I oto te 5 utworów, które są na tej płycie. Jak wiadomo, te jazzy to czasem trwają po parę minut. Prymka, potem Balada na wiosnę, Shipson, Mrówka, jak wiemy, i ostatni utwór Należy się wykupić. No to posłuchajmy sobie. Rok 1980, Follow Us, tak nazywa się ta płyta, a zespół nazywał się Sunship.

będą stać podarte sztandary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wioska Karłów, Jiangxi. To miasteczko ma swojego cesarza i cesarzową. Mieszka tam ponad 100 poddanych, z których najwyższy mierzy około 120 cm. Mowa o cesarstwie krasnoludów, kontrowersyjnym parku rozrywki, który funkcjonuje w Chinach od 2009. Do tej pory nie ma konkretnego wyjaśnienia, dlaczego we wiosce tak duży odsetek mieszkańców to osoby niskorosłe. Naukowcy przeprowadzili liczne badania tego terenu, od badań na ludności poprzez badania wody, kończąc na badaniach powietrza i zbóż. Nie ma jednak konkretnego wyjaśnienia zagadki wioski Karłów. Według starszyzny wioski ich spokojne, szczęśliwe życie zostało zrujnowane pewnej letniej nocy wiele lat temu, kiedy okolice nawiedziła paskudna choroba. Kilka miejscowych cierpiało na tajemniczą chorobę, która dotykała głównie małe dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Te dzieci po prostu przestały rosnąć i pozostały na tym samym poziomie do końca życia. Oprócz niezdolności do wzrostu, niektóre osoby cierpiały również na różne inne niepełnosprawności. Inne teorie wymyślone przez wieśniaków obejmują japońską inwazję na Chiny, która doprowadziła do uwolnienia różnych toksycznych gazów. Jednak Japończycy nigdy nie dotarli do tego obszaru. Niektórzy twierdzą, że to ich przodkowie sprowadzili ten gniew, ponieważ nie otrzymali zasłużonego pochówku. Inni twierdzą, że za zahamowanie wzrostu odpowiada złe feng shui tego obszaru, jednak mieszkańcy wioski z powodzeniem przekuli swoją niedolę na całkiem intratny biznes, otwierając na terenie swojej wioski park rozrywki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przez niemal 60 lat rząd Stanów Zjednoczonych zaprzeczał istnieniu Strefy 51 i dopiero w 2013 roku CIA oficjalnie potwierdziło istnienie takiej placówki. Odtajnione wówczas dokumenty sprawiły, że świat usłyszał o ściśle tajnych projektach, takich jak na przykład Oxcart, o którym dziś wiemy, że były to samoloty szpiegowskie A-12, które miały latać na wysokości 27 km nad terenem Związku Radzieckiego i pozyskiwać dane wywiadowcze.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. To będzie dosyć wyjątkowe spotkanie w 99. wydaniu Narcysty, gdyż mam tutaj ze sobą dwójkę naprawdę prostych chłopaków i dziewczyn, którzy pochodzą oczywiście z Warszawy, ale wydali z sobą naprawdę fajny album, mianowicie album niebieski. To Michał i Karolina z zespołu Mlecze. Cześć wam.
2: Hejka.
1: To od razu zacznę od takiego mocno wyrafinowanego pytania. Czy wasz album niebieski ma coś wspólnego z niebieskim albumem Weezera?
2: A tylko miłość Michała do Weezera. Tak mi się wydaje.
3: Tak, ale niestety nie ma, ale to jest zawsze śmieszne porównanie i pozdrawiamy wszystkich fanów Weezera.
1: No co jak co, to jednak chciałem tutaj, żeby troszeczkę nieco zacząć od takiego mocnego pułapu, ale też sądzę, że i wasza muzyka na tym albumie jest mocno taka troszeczkę nieco też w pewnym sensie i zarazem taka zadziorna i zarazem taka lekka. Mianowicie chodzi o to, że w większości takich naprawdę już rzeczy związanych z taką troszeczkę sentymentalną stroną tego lata, to wy ujęliście to wszystko także i w niektórych piosenkach dotyczących tego, że na przykład tracimy czas mimo tej naprawdę niekiedy nawet czasami letniej fantazji. Jak to u was było z takim tworzeniem takich szerszych, że tak powiem, składowych części tychże piosenek?
2: Wydaje mi się, że to dosyć naturalne, że jako człowiek po prostu doświadczasz szerokiego spektrum emocji i zarówno jest w tobie ten moment takiej właśnie melancholii, ale też moment, w którym potrzebujesz wykrzyczeć jakieś rzeczy. Dlatego to, że album sam w sobie jest różnorodny brzmieniowo, to też kwestia, ci wydaje, temperamentu po prostu. No i nic co ludzkie nie jest nam obce, także zarówno krzyki, jak i chwila melancholii jest nam bliska.

0: No, to znaczy oczywiście wiele z tego względu, że jednak te kartezjańskie słowa o tym, że nic co ludzkie nie jest nam obce, no to mianowicie tworzy taką humanistyczną tego sferę, ale czy wy też tworząc to wszystko, co się znajduje na tym albumie, tak jakby dyktowaliście się taką zasadą, że musimy coś napisać podobnego do The Smashing Pumpkins, czy też także do MGMT, bo w komunikacie prasowym parę takich zespołów zostało ujętych i także samo MGMT, więc to spektrum tych zainteresowań no, było mocno wielowymiarowe.
1: Myślę, że to nie do końca też no, chodziło o to, żeby kopiować jakieś ich brzmienia, ale bardziej emocje, jakie próbują przekazać. Więc na pewno inspirowaliśmy się tym, żeby dać słuchaczowi w tym albumie jakiś moment na otworzenie okna w samochodzie wieczorem, żeby dać mu też trochę mocniejszej muzyki, w sensie jak nam leży oczywiście. Więc na pewno nie chcieliśmy kopiować w żaden sposób barwy zespołów, a bardziej te emocje, które przekazują. Chcieliśmy po prostu również zawrzeć w swoim albumie, bo myślimy, że są uniwersalne.
0: No i też tyczą się naprawdę tak, że no, drobnych spraw no, związanych też z tym, że rzeczywiście jakoś chcemy też czasami poczuć się potrzebni w taki no, dosyć spokojny czas, jakim są wakacje, a u was to taka praca, można by powiedzieć, jest bardziej taka powiązana troszeczkę no, z tym byciem razem, bo w jaki sposób właściwie się spotkaliście? Czy to było tak, że po przyjacielsku znacie się od piaskownicy, czy bardziej od takich już rzeczy okołoszkolnych, że udało wam się tak zdecydować na wspólną współpracę?
2: Ja poznałam Michała i Ilię około 2 lat temu i to w zasadzie po prostu przez wspólne jakieś tam połączenia muzyczne, a chłopaki mają swoją przeszłość w Inspole, Long Time No Talk, ale to może teraz przekażę pałeczkę Michałowi.
1: Tak, no, graliśmy w sumie zawsze taką mocniejszą muzykę z Ilią. Lubiliśmy grać emo, Midwest emo, nawet jakiś hardcore. W sumie razem graliśmy, co jest całkiem śmieszne, patrząc na to, jaką później zaczęliśmy robić muzykę w meczach, dużo spokojniejszą. Po prostu chcieliśmy zmiany i stwierdziliśmy, że pora założyć, jakoś wypełnić niszę w Polsce muzyki, której czuliśmy, że nie ma aż tak dużo. No i dzięki wspólnym znajomym poznaliśmy Karolinę. W sumie na pierwszym spotkaniu zaczęliśmy pisać jakąś muzykę, no i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy bardzo.
2: Tak, pierwszy nasz utwór znalazł się na Marudzie w zasadzie, utwór, który napisaliśmy na pierwszym spotkaniu i to jest Za małym ciele.
0: No tak, w zasadzie mogę nie znać całej waszej dyskografii, bo tak szerzej mówiąc, was poznaję tak z tego względu, że sam nie miałem czasu za wiele tak jakby do posłuchania tego wszystkiego, no bo jednak mnie trochę bratanica wymęczyła tam ciągłą zabawą, ale powiedzcie, o czym jest właśnie ta pierwsza piosenka, którą żeście wykonali.
2: No, pierwsza piosenka w Za małym ciele jest mniej więcej o tym, dlaczego piszemy muzę, że jest w nas jakaś taka potrzeba wyrazu siebie, coś, co nie mieści się w takich cielesnych ramach i chcemy to właśnie szerzyć, chcemy dawać do tego dostęp innym i robimy to równocześnie dla siebie, jak i dla innych, którzy właśnie mogą czuć podobnie i mogą w tym znaleźć ukojenie.
0: No, czyli bardziej, że tak powiem, no nie wiem, czy to zabrzmi to troszeczkę tak górnolotnie, ale bronicie innych przed tak zwaną depersonalizacją, mówiąc takim językiem psychologicznym.
2: Myślę, że to bardzo daleko posunięta myśl, ale w pewnym sensie tak to można ująć.
0: No tak, no bo ja raczej tak lubuję się w troszeczkę takich jungowskich, czy nawet troszeczkę można by powiedzieć franklowskich klimatach, jeśli chodzi o takie tematy psychologiczne, ale tak w zasadzie mówiąc, to trochę mnie też zaskakuje, że jednak wy takimi oddolnymi ścieżkami chcecie tym samym jakoś prowadzić swoich fanów, bo wywiadzie udzielonemu.

0: akurat nie Inter i też mówicie o tym, że jednak wielu ludzi przychodzi na wasze koncerty z tego prostego względu, że jednak ma dosyć tylko spotykania się z wami tak w sposób taki przez no, szklany ekran i chcą wyjść właściwie posłuchać waszej muzy, wiedząc, że to w pewnym sensie może wpłynąć bardziej na wasze zasięgi niż na przykład jakaś pojedyncza rolka na TikToku.
1: Znaczy, to w ogóle w samym odczuciu jest zupełnie co innego. Tak naprawdę to, jakie wyniki są w socialach, to jakie tam komentarze, to zazwyczaj tak, oczywiście jest miłe, jakieś pokrzepiające, ale to jak widzisz tego człowieka, widzisz jak na ciebie patrzy, możesz oddać to, możesz jakby też przez nich, przez to jak od nich oddziałuje, bardziej zrozumieć to, co tworzysz. No, to są zupełnie inne wymiary i coś, co jest prawdziwe, a coś, co jest właśnie zaszklonym ekranem cyfrowe, nie do końca jest takie namacalne, a tutaj możesz faktycznie to poczuć całym sobą i w ogóle tak, no, to jest zupełnie co innego.
0: Zwłaszcza, że no raczej w pewnym sensie chciałem się o to jeszcze zapytać Michała, jak on odczuwa, ale w zasadzie chyba w pewnym sensie ma podobną wizję pewnie co do twojej, jaką ty, Karolino, przedstawiłaś.
1: Trzeba go zapytać.
2: Tak, nie, no jak najbardziej. W sensie Karolina dobrze ujęła temat i ja nie mam nic do dodania, po prostu koncerty, muzyka na żywo to jest to, po co muzyka jest, tak? Tak de facto. No, zawsze ludzie grali muzykę na żywo i będą. I mam nadzieję, że to nie zniknie.
0: No to wiem o tym doskonale, chociaż no w zasadzie też poczucie docenienia jest także kluczowe, no bo jak widać przynajmniej kogoś występującego na jakichś, nie wiem, dniach Ursynowa albo gdzieś na jakiejś naprawdę już dobrej imprezie, gdzie grają takie mocno niezależne zespoły, to widać, że przynajmniej człowiek chcę do tego garnąć w pewnym sensie, bo jednak to jest bardziej takie, no, przyszłościowe. Wielu takich naprawdę już nawet starszych wiekiem artystów, jak na przykład u mnie, taki zespół pochodzący z Lubaczowa, Lufa, zaczyna w ten sposób, że na przykład na przyszłym Cieszanów Rock Festiwalu będą występować na scenie alternatywnej, a uważam, że oni idealnie nadają się do grania na tej dużej scenie. Jednak tu w waszym przypadku takich ambicji mocarstwowych chyba jeszcze nie ma, żeby się tam znaleźć.
1: Znaczy, żeby znaleźć się na dużych scenach?
0: Tak.
1: Znaczy, naszym celem jest, myślę, w sensie moim celem jest to, żeby jakby w zgodzie z samym sobą i tworząc muzykę, której sama bym chciała słuchać i w której czuję jakąś misję i daję część siebie, żeby faktycznie była przyjmowana przez ludzi, a jest coś takiego, że wkładamy w to mnóstwo energii i fajnie by było móc jakby zajmować się tylko tym. Mam na myśli nie musieć szukać jakby funduszy na życie w innych miejscach, tylko żeby to ci mogło to zapewniać. A no duże sceny to jest jakiś sposób na to, więc myślę, że mamy ambicje i bardzo byśmy tego chcieli, ale jesteśmy świadomi tego, że mamy parę kroków jeszcze do przejścia i chcemy się tego podejmować i chcemy to dalej robić. No nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym miałabym przestać tworzyć muzykę, bo czuję, że po to żyję i w tym się spełniam, ale na pewno czasami przychodzi taka myśl, że chciałoby się więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
0: No to jest ten oto efekt złotej bramy, o której śpiewała Beata Kozidrak, że przez złotą bramę chciałam przejść. To tak w ramach żartu, ale no też mnie zaskoczyło, bo akurat jak sobie rozmawiamy tutaj na jednym z komunikatorów, to tutaj podpisane masz swoją nazwę urządzenia iPhone i mi się przypomniała właśnie taka piosenka iPhone 6S wykonana przez was, która jest no takim małym podręcznikiem manipulacji społecznej, jak kogoś załadować tam w kliknięcie jakiegoś podejrzanego linku i ściągnięcie sobie jakiegoś spyware'u na telefon, czy nawet na jakieś urządzenie no, klasy PC, więc tu trochę się zastanawiam, czy rzeczywiście, że tak powiem, ujęliście ten temat troszeczkę takiego phishingu w waszej piosence o tym.
1: Czy ja wiem, ogólnie ta fraza "Gratulacje użytkowniku, wygrałeś iPhone'a 6S" nawiązuje trochę do frazy wygrał, nie będę patrzeć ci na ręce, wygrałeś szczęście i to szczęście ma być takim szczęściem, które nie do końca cieszy i w sumie wiesz, że no nie do końca jest prawdziwe i to ma takie dwie swoje strony, że niby szczęście, ale z dozą goryczy. Jeżeli chodzi o phishing, nie wiem, może Michał, możesz powiedzieć, czy czujesz coś takiego w tej piosence?
2: Ja myślę, że coś w tym może być, w sensie tak, że jeśli chodzi o taką strefę emocjonalną, jakieś kochanie się i tak dalej, że wiesz, tak trochę, że tak trochę można wygrać tego iPhone'a z tej strony phishingowej i po prostu dostać jakąś, jakby wierzysz w jakąś miłość, której może nie być, tak?

0: może się wydawać, że jakiś, że tak powiem, swap w przód dokonany właśnie gdzieś na Tinderze może okazać się czymś zgubnym, no bo tak naprawdę też możemy zasłapować w przód na pewno taką osobę, która jest botem i jakoś my nie wiemy, że ta osoba tak naprawdę nie istnieje, co sądzę po różnych wygenerowanych obrazkach przez sztuczną inteligencję, to na pewno takie rzeczy się mogą wydarzyć, także.
1: No, tak, na pewno. Więc no, na nowym albumie też mamy troszeczkę poruszony temat jakichś powiadomień i generalnie tego świata, który trochę za dużą część zajmuje w naszym życiu. Tego drugiego, cyfrowego, to zawsze jest ciekawy temat i no, więc tak.
0: Więc jednak można by powiedzieć, że trochę z tym phishingiem trafiłem, chociaż ja o uczuciach za bardzo nie chcę się wypowiadać, bo sam ostatnio przeżywam pewien kryzys, no troszeczkę związany z tym, że jestem osobą w spektrum i trochę tam mam trudności z takimi dalszymi kontaktami z płcią przeciwną. A no właśnie. Czy jak widzicie często takie osoby, które zachwycają się waszą muzyką, to jakoś w pewnym sensie twierdzicie, że wśród tychże fanów mogą być takie osoby, które też w pewnym sensie wymagają jakiegoś wsparcia?
2: Jak najbardziej. W sensie ja bardzo czuję, że dotykamy jakichś mniejszości. Mówimy o raczej intymnych takich uczuciach i widzę, że wielu ludzi się w tym odnajduje. Właśnie i patrząc po społecznościach queerowych, ale też właśnie wydaje mi się, że osoby ze spektrum też mogłyby się w tej grupie znaleźć właśnie pod kątem tego, że tej różnorodności, też neuroróżnorodności. To jest pewien sposób niedopasowania do tego świata i często o tym mówię. I w tym niedopasowaniu ja właśnie chcę znajdować te pasujące elementy, że dla każdego jest miejsce i po prostu musimy znajdować ludzi, z którymi rezonujemy i no, jest nas wszystkich tak dużo, tak różnych, że w końcu musimy trafić na osobę, która będzie blisko ciebie i będzie cię rozumiała.
0: No, czyli tak naprawdę też no, takie wsparcie nie tyle, że duchowe, co i także no, takie no, w sferze emocjonalnej jest o tyle ważne, żeby tym samym jakoś dobrze ruszyć się z miejsca, jeśli chodzi o naprawianie własnego ja, czy nawet w pewnym sensie zajęciem się tym tak szeroko, holistycznie, żeby tym samym jakoś ten człowiek nie poczuł się taką samotną wyspą, bo wiadomo, że nikt nią nie jest według pewnego powiedzenia. A propos też tych kwestii emocjonalnych, to czy poczuliście się kiedyś naprawdę mocno docenieni za to, że występowaliście na jakiejś fajnej scenie i ludzie jakoś przyjmowali to z wdzięcznością, żeby tak fajnie gracie?
1: Myślę, że w sumie za każdym razem ja czuję jakiś taki po prostu docenienie. My też umiemy siebie nawzajem doceniać, więc jesteśmy mili dla siebie zawsze po koncercie w sumie.
2: Tak.
1: A od słuchaczy, no to nie, no zawsze jak rozmawiamy z ludźmi, jest też bardzo zadowolony. Mamy takich, w sumie najfajniejsze historie, jakie słyszymy czasami po koncertach, to są, że podchodzi do nas jakaś para i mówi: słuchajcie, nasza muzyka nam się kojarzy z naszym początkiem, na przykład. Zdarzają się takie sytuacje i myślę, że to jest mega fajne. Ja ogólnie cieszę się, że ludzie no, jakby pomagamy im w romantycznych chwilach też.
0: No, czyli tak jakby wypełniacie taką misję troszeczkę terapeutyczną. W zasadzie, no dobra, to ja raczej nie chcę ze specjalnie tutaj robić prywatów, więc przejdę może tym samym do takiego tematu związanego też nawet z OFF Festiwalem, bo wy na pewno w tym tegorocznym line-upie akurat nie będziecie. No i coś czuję, że w pewnym sensie jakoś, no każdy dobry artysta szanujący się powinien jakoś znaleźć się na OFF-ie i.
2: Wiesz co, bo my gramy na Ofie i to nawet na głównej scenie.
0: O, to dosyć fajnie. No ja zresztą mam za daleko niestety do Mysłowic. Jestem z Dachnowa, dokładnie na Podkarpaciu, więc jakoś nie za specjalnie mogę tam dojechać, ale Czy rzeczywiście jakoś poczuliście się docenieni przez samego Artura Rojka, który jest takim głównym dyrektorem artystycznym tego całego przedsięwzięcia?
1: No jasne, w sensie dla mnie, jako generalnie słuchacza takiej muzyki ofowej, tego jak oni bukują na tym festiwalu, no to zawsze było jakieś marzenie, żeby zagrać, i udało się. Zostaliśmy gdzieś tam zauważeni, no i mega się cieszymy. To jest, jednak taki z muzyki alternatywnej festiwal, no, najwyższej klasy w Polsce, więc super.
0: No i tym bardziej nawet też w pewnym sensie, no nie chcę tutaj się zaplątywać, żeby nie robić jakiegoś wielkiego słowotoku, bo jeszcze jakoś, no nie wiem, o co mógłbym na pewno zaczepić się, no właśnie to chyba o to, że czy często bywacie, że tak powiem, też troszeczkę tacy nieco, no czuję się tak samo jak ja, troszeczkę wypaleni obecnie, bo jakoś tak w pewnym sensie wiadomo, że po niektórych tego typu próbach czy koncertach czasami bywa taki moment, że jednak człowiek chciałby od siebie odpocząć, to wy też macie takie dosyć w pewnym sensie no rzeczy, które mogą tym samym was jakoś popchnąć do tego, żeby też nawet sobie wypocząć.
1: Ja rozumiem. No to myślę, że dzięki temu, że ostatnio dużo kombinujemy generalnie z graniem na żywo i tym, jak wygląda nasz set, no to tego wypalenia jeszcze myślę, że nie mamy. Zobaczymy, jak będzie po naszej trasie jesiennej, czy będziemy mieli siebie dość, ale jak na razie, to powiem szczerze, że chyba dajemy sobie na tyle dużo przestrzeni wszyscy razem nawzajem, że nie ma tego problemu. Też
2: Tak.
1: nie jesteśmy zespołem takim, który ma próby, załóżmy, parę razy w tygodniu. My bardziej działamy w taki sposób, że mamy jakiś zaplanowany czas wspólny, ale to jest jakby normalne, że 2 tygodnie tylko się, nie wiem, potrafimy komunikować przez Messengera i tam jakieś sprawy dogadywać. Więc no.
2: Tak, no ja czasami mam tak na przykład przy koncertach, przy tym jak się stresuję, że przed muszę spędzić chwilę sama i wyjść na spacer, ale i pobyć chwilę ze swoimi myślami. Ale właśnie fajne jest to, że w zespole każdy jest wyrozumiały i właśnie ta przestrzeń, o której Michał powiedział, jest zawsze, no, słuchamy swoich potrzeb i chcemy, żeby każdy czuł się dobrze, więc nie ma jakichś takich problemów.
0: Ale bywa tak, że jesteście takimi marudami, jak w jednym z utworów właśnie też z waszego repertuaru, że coś was gnębi, coś was porusza, że musicie to wykrzyczeć tak na cały regulator?
2: Chyba właśnie po to jest muzyka, żeby nie trzeba było krzyczeć na cały regulator. Ja trochę w ten sposób czasami na mnie ona działa, że jest takim moim kanałem do wykrzyczenia i wtedy nie muszę tego robić tak o.
0: No ja jestem bardziej zwolennikiem takiej opcji punkowej, że jednak trzeba drzeć ryja, żeby wreszcie ktoś to usłyszał, bo to jest też płacz wołającego na pustyni tak naprawdę, ale wiem, że przynajmniej macie o tyle takie spokojne upodobania, no bo wiadomo, że jednak w pewnym sensie nawzajem się wspieracie, a ja mam zawsze problemy niestety z tym, że ktoś mnie wspiera i też muszę tak.
1: Ja powiem od siebie na przykład, że zupełnie rozumiem tą też stronę osób, które potrzebują w muzyce się wykrzyczeć, albo nawet po prostu lubią przychodzić na koncerty jakieś hardkorowe czy punkowe, nie wiem, i po prostu jak robić jakieś pogo, robić jakby trochę agresji też w tym jest oczywiście czasem na tych koncertach. I myślę, że po prostu to są różne strefy. Oczywiście, żeby wszystko było bezpiecznie też, no to są różne strefy emocjonalne i niektórzy przeżywają smutek tak, że potrzebują gdzieś się wykrzyczeć, inni przeżywają smutek tak, że potrzebują się zamknąć sami i po prostu przetrawić te emocje. Więc dlatego też są te wszystkie różne gatunki muzyczne, tak myślę. Żeby każdy mógł znaleźć swoje po prostu źródło, swoje ujście emocji.
0: No, to jest właściwie też taka zasada, że jak człowiek w pewnym sensie nie rozpali sobie ognia za pomocą krzesiwa, to w pewnym sensie jakoś ten dym się nie ulotni i wtedy nikt takiego człowieka w pewnym sensie nie znajdzie. No i no to raczej to jest zasada znana z prehistorii, czy czegoś tam. No, jakoś mam problemy z pamięcią, więc mogę się przypadkiem tutaj zapomnieć, ale tak chciałbym jeszcze tak troszeczkę pod koniec naszej dyskusji tak powiedzieć, czy aby macie takie jakby no swoje ulubione utwory, które tak naprawdę no z chęcią gracie, jeśli chodzi o wasz taki cały repertuar, czy nawet zdarza się wam, że chcielibyście coś skoverować, co tak naprawdę wam też się jakoś podoba i chcielibyście to zagrać?
2: Ja ostatnio na koncertach bardzo lubię wykonywać aero, ale jest też to dla mnie piosenka, która jest największym wyzwaniem i utwór z nowego albumu. Jest też dla mnie największym wyzwaniem, bo jest to po prostu trudna piosenka technicznie i wymaga ode mnie no, po prostu dużego wysiłku fizycznego, ale wtedy czuję, że tak naprawdę w 100% się jej oddaję i czuję jakieś takie katarzis po jej wykonaniu, dwa w innym świecie. A jeżeli chodzi o covery, to chyba jeszcze nigdy nawet nie zastanawialiśmy się nad tym. Mamy dużo od siebie do zaoferowania i przede wszystkim myślę, że chcielibyśmy skupić się na tym.
0: Ostatnio to ja sam grałem z moim zespołem z zakładu aktywności zawodowej, głównie koncert coverowy w ramach tam Dni Oleszyc, więc no, jeszcze nic własnego nie wymyśliliśmy, chociaż tak naprawdę boję się w pewnym sensie tego, że jakoś jak już to stworzymy, to będzie zbyt kiczowate, więc na wszelki wypadek to tak się zabezpieczam, troszeczkę mając w sobie tego wewnętrznego krytyka, żeby tego no za bardzo nie robić, więc.
2: Zawsze istnieją jakieś obawy i czasami trzeba nawet spróbować zrobić coś kiczowatego, żeby następną piosenkę zrobić trochę mniej kiczowatą, a następną już taka, która będzie ci się w 100% podobać. To
1: Tak, ja się
2: jest pewna droga
1: zgadzam.
2: i od czegoś trzeba zacząć po prostu.
1: Tak, ja się zgadzam, że stawianie sobie jakichś ram jest w ogóle bez sensu w robieniu muzyki, bo jakby to znaczy, że się od razu sami wpisujemy po prostu w jakiś kształt. To jest tak, a szczególnie w zespole to jest bez sensu, bo to jest niemożliwe po prostu, żeby wszyscy chcieli tą samą ramę. Myślę, że tym bardziej jak się w zespole gra, to trzeba po prostu słuchać siebie nawzajem i to, co wyjdzie, to wyjdzie i w ogóle nawet nie myśleć, ja to może bym chciał, żeby to było bardziej w tym gatunku albo w tym. Myślę, że trzeba dawać sobie, nie zdawać sobie żadnych ram i to jest najlepsza rada.
0: No, eksperymenty zawsze są oczywiście na propsie w tym wypadku. A propos tak, już chciałbym osobiście już dobrnąć z wami do końca, jeśli chodzi o to, co macie do zaproponowania, czyli koncerty. Gdzie będzie was można w najbliższym czasie usłyszeć?
2: W najbliższym czasie zagramy 18 lipca we Wrocławiu na Wrosoundzie. Później będziemy grać 8 sierpnia na Opie właśnie i 28 29 września, właśnie nie pamiętam dokładnie, będziemy grać w Wołowie. Wszystko jest do znalezienia u nas na Instagramie i tam są wypisane wszystkie daty, a później będziemy ruszać w trasę jesienną i też odwiedzimy większych miast w Polsce.
1: Tak, i to będziemy ogłaszać jakoś w przyszłym tygodniu, myślę.
0: No i do tego czasu jakoś no, zdążycie oczywiście wszystko to sprawdzić na ich oficjalnych profilach, do czego oczywiście bardzo was zachęcam jako słuchaczy, a rozmawiali ze mną Michał i Karolina z zespołu Mlecze. Pięknie dziękuję wam za to, że no oczywiście jakoś, no może z trudem, ale z chęcią nawet fajnie się z wami gadało.
2: Było bardzo przyjemnie. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
0: To mówiłem ja, Adam Pachołek, i oczywiście na sam koniec też musi być mały kawalątek z tej ich najnowszej płyty, w pełni oczywiście niebieskiej, ale znając też to, że Mlecze są żółte, no to jednak w pewnym sensie też trochę żółci jest, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dzięki wam bardzo. No właśnie, dzięki wam bardzo za to, że byliście z nami do końca. Trzymajcie się, no i do usłyszenia. Bajów.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki, Bilet do kina, czyli ścieżki dźwiękowe ze znanych i lubianych filmów, albo z nieznanych, nielubianych, jak kto woli. Tak kombinuję trochę, ale dobra, dziś mam zamiar przedstawić ścieżkę dźwiękową z filmu Broken Flowers. To francusko-amerykański komediodramat z roku 2005, napisany i wyreżyserowany przez Jima Jarmusza, wyprodukowany przez Johna Kilika i Stacy Smith. Film koncentruje się na starzejącym się Don Juanie, który wyrusza w podróż przez cały kraj, aby odnaleźć czwórkę swoich byłych kochanek po otrzymaniu anonimowego listu informującego o tym, że ma syna. W filmie występują Bill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange, Tilda Swinton, Julie Delpy, Mark Webber, Chloe Sevigny, Christopher McDonald i Alexis Ziena. Film był nominowany do Złotej Palmy na festiwalu filmowym w Cannes w 2005 roku i zdobył Grand Prix. Otrzymał generalnie pozytywne recenzje od krytyków i zarobił 47,5 miliona dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym 10 milionów dolarów. My skoncentrujmy się na ścieżce dźwiękowej. Muzyka tego filmu to eklektyczna mieszanka muzyki, głównie instrumentalnej, autorstwa etiopskiego artysty jazzowego Mulatu Astatke, jako głównej ścieżki dźwiękowej zmieszanej z garażowym rockiem The Brian Johnstone Massacre, The Greenhorns, Holly Golightly, Stoner Metalem, Sleep, Soulem, Marvin Gaye, Rocksteady Reggae, The Tenors i klasyką Requiem Gabriela Fauré. Muzykę do filmu skomponował Mulatu Astatke. A ja mam, jak zwykle, jakąś recenzję. Dziś recenzja przygotowana napisana kiedyś przez Rafaela Ruiza z portalu soundtrack.net. Główna postać kina niezależnego Jim Jarmusch lubi muzykę. Przez dwie dekady kariery w jego filmach pojawiło się wielu muzyków: John Lurie, Tom Waits, Iggy Pop, Screaming Jay Hawkins, RZA, często dostarczających również muzykę. Jarmusch był dość eklektyczny w swoich wyborach, chętnie pozwalając Neilowi Youngowi na muzykę do jednego filmu, a następnie RZA na muzykę do następnego. Muzyka duszy, mówi Winston, Jeffrey Wright, do wiecznie przygnębionego Dona. Tą postacią jest Bill Murray, wręczając mu osobisty miks CD w filmie Broken Flowers. Don słucha tego albumu, podróżując po limbo Ameryki Środkowej. Muzyka na tej ścieżce dźwiękowej jest wszędzie. Jest klasyka, Requiem Gabriela Fauré, Soul, niestety niektórzy niezawodny Marvin Gaye, alternatywny rock, The Green Horse i muzyka etiopska. Wszystko to jest pełne duszy. Trzy instrumentalne utwory etiopskiego zespołu jazzowego Mulatu Astatke, Yekel Tezeta, Yeker Mosef i Gubelie, to stanowane numery lounge o powolnym, marzycielskim klimacie. Można od razu wyobrazić sobie dym powoli unoszący się z wolno palących się świec w czerwonych świecznikach w ciemnym pokoju. Holly Golightly śpiewa w dwóch utworach Tell Me Now So I Know i utworze z napisów początkowych There Is an End. Golightly, piosenkarka indie rockowa, śpiewa w intrygującym stylu balladowym lat 60. R&B w There Is an End i pop w Tell Me Now So I Know. Zespół undergroundowego reggae The Tenors zapewnia solidny utwór Ride Your Donkey. Jest kilka przeciętnych utworów. Not If You Were the Last Dandy on Earth, oraz Dope Smoker, ale żaden z nich nie przeszkadza albumowi być jednym z fajniejszych wydawnictw. I jak ta muzyka może się z sobą łączyć? Piękno osobliwych reżyserów, takich jak Jim Jarmusch, polega na tym, że dostajesz kinowy miks płytowy pełen zachwycających osobliwości i rzadkości. Taki rodzaj rzeczy, który może cię zainteresować nowymi artystami. Ta wersja sprawiła, że zainteresowaliśmy się Mulatu Astatke i Holly Golightly. I nie dziwię się, gdyby to już tak zostało. Dobra, to była recenzja z portalu Soundtrack.

in D minor, opus 48, Pie Jesu, w wykonaniu Oxford Camerata, autorstwa Gabriela Fauré. Etanopium i Dengue Fever i na koniec Unnatural Habitat i The Greenhorns. Parę utworów nie zmieściło się na soundtrack, ale nie chce mi się już ich teraz wymieniać. Posłuchajmy sobie więc ścieżkę dźwiękową z filmu Broken Flowers, rok 2005.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Walczę z bólem, wizualizując i czerpiąc z pozytywnych emocji, dzięki czemu mogę stłumić to w sobie, powiedział Koberl dziennikarzom we wrześniu 2020 roku, gdy tłum zebrał się w mieście Melk w Austrii, aby obejrzeć jego wyczyn. Josef Koberl pobił swój własny rekord z 2019 roku o 30 minut. Podobno wypełnienie kontenerów, w którym mężczyzna spędził 150 minut, wymagało ponad 200 kg lodu. Wszedł do środka w samych kąpielówkach, obserwowany przez rzeszę fanów. Koberl planuje jeszcze raz pobić swój rekord w przyszłym roku w Los Angeles. Jego zespół twierdzi, że obecny rekord jest jednocześnie aktualnym rekordem świata, jeśli chodzi o najdłuższe wystawienie ciała na działanie lodu. Mężczyzna zanurzony w lodzie spędził dokładnie 2 godziny 30 minut i 57 sekund.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gospodarka mieszkaniowa w PRL-u miała swoje unikalne cechy wynikające z ogólnego podejścia do własności prywatnej i centralnego planowania. W PRL-u generalnie nie promowano własności prywatnej, zwłaszcza w zakresie nieruchomości, co oznaczało, że mieszkań zazwyczaj się nie kupowało i nie posiadało na własność. Na wsiach rolnicy byli właścicielami swojej ziemi i domów na niej stojących, ale w miastach sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Nowe mieszkania budowane były głównie w systemie spółdzielczym. W tym systemie inwestorzy mieli formę prawną spółdzielni, a osoby zapisane do spółdzielni i wniesione wkłady członkowskie trafiały do kolejki oczekujących na mieszkanie. Po przydzieleniu mieszkania przez spółdzielnię członek stawał się jego użytkownikiem, ale nie właścicielem. Mieszkanie pozostawało własnością spółdzielni, a użytkownik nie miał prawa do jego sprzedaży czy dziedziczenia. Drugim systemem były mieszkania zakładowe budowane przez firmy dla swoich pracowników. Takie mieszkania również pozostawały własnością zakładu, a pracownik był tylko użytkownikiem. Zwolnienie z pracy, ale nie przejście na emeryturę, zazwyczaj oznaczało konieczność oddania mieszkania. W późniejszym okresie PRL-u za czasów Edwarda Gierka wprowadzono możliwość wykupienia mieszkania spółdzielczego, co oznaczało, że mieszkanie mogło być sprzedane lub przekazane w spadku, ale nadal pod pewnymi warunkami spółdzielczymi. Co do wielkości mieszkań obowiązywały normy wielkości mieszkania na osobę. Za czasów Władysława Gomułki norma ta wynosiła około 11 metrów na osobę, co dla czteroosobowej rodziny oznaczało mieszkanie o powierzchni około 45 metrów kwadratowych. Za Gierka normy te zostały podniesione, a rodzina czteroosobowa mogła liczyć na mieszkanie do 60 metrów. Ciekawostką jest, że po transformacji ustrojowej w Polsce na początku lat 90. wiele osób, które mieszkały w mieszkaniach spółdzielczych, skorzystało z możliwości przekształcenia swojego prawa do mieszkania w pełnoprawną własność. Proces ten był częścią szerszych zmian w gospodarce i prawie, które otworzyły drogę do rozwoju rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych, znacząco zmieniając krajobraz mieszkaniowy w Polsce.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie, opalone, z wydepilowanym łonem. Są kobiety doskonałe, wyrzeźbionym, gładkim ciałem. Odmłodzone, odbarwione, całkiem zwiek.

pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

własnego się boję cię.

Verstanden, ja. Meine Seele wie Wüstenboden.

Oh, Sean Kellan, that's my friend.

Dziękuję.

prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu